0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Siostro, muzyka.
1: Po prostu. To żylnie czy to usznie?
0: To nie wiem, czy do wcipnie, przepraszam, jak zawsze. Werem Fajak, Zasia Meus, Irek Jakubek, hello. I ten cały poranny teatr specjalnie dla was, dziewczyny, bo dzisiaj jest dzień pielęgniarki.
1: 12 dzień maja w kalendarzu. Pielęgniarki super. Dzisiaj świętują.
0: Spoko, pielęgniarze, my mamy dogrywkę jutro, także wszystko dla was. Jutro Sugar Babes już teraz.

0: Idealny sposób na super wtorek. Mamy takie metody, Body Talk, ale Farben, René Miller, reszta hitów na maksa już za parę chwil.
1: Ludzie, jedzcie jajka, apelują naukowcy. Nie trzeba jeść dużo, wystarczy regularnie, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie swojej głowy.
0: Najbardziej stan psychiczny, dobrostan się poprawia wtedy, gdy ktoś dla ciebie przygotowuje jajka, taką jajeczniczkę.
1: Prawda?
0: Jeszcze przed szóstą.
1: Prawda?
0: Teraz.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: I po reklamie.

0: Hit na maksa i to bez żadnych wątpliwości. Gigi D'Agostino, In My Mind, przed szóstą w RMF Max.
1: Pan minister, przepraszam, że tak przerywam, ale jestem strasznie napalony na tą wiadomość. Pan minister powiedział, że co miesiąc budżet traci na obniżkach paliw 1 600 000 000 zł. Ale zyskują kierowcy 3 miliardy. 3 do 1 dla nas, jest pięknie.
0: Super.
1: Flash z regionu już teraz.
2: Czas na Flash RMF Max, czyli najważniejsze tematy z regionu w skrócie. Michał Michta, zaczynamy. Na początek krótko o tym, co na drogach. W Kielcach ruszył remont ulicy Batalionów Chłopskich. Wymiany nawierzchni doczeka się fragment od ulicy Malików do rejonu ulicy Zakładowej. Teraz Pińczów. Marcin Wojniak będzie nowym burmistrzem. Mamy już oficjalne potwierdzenie z Krajowego Biura Wyborczego. W drugiej turze wyborów Wojniak uzyskał ponad 69% głosów. Jego konkurent Janusz Koniusz niespełna 31%. Przypomnijmy, wybory ogłoszono po tym, jak dotychczasowy burmistrz Włodzimierz Badurak zrezygnował ze stanowiska z powodów zdrowotnych. Kolejne tematy w skrócie. Kielecki Ratusz ogłosił kolejną edycję programu Mieszkanie za remont. Osoby, które wynajmą lokale, same będą musiały je wyremontować, ale w zamian przez pewien czas będą zwolnione z czynszu.
3: Są to 3 mieszkania jednopokojowe i 8 mieszkań dwupokojowych. Metraż tych mieszkań waha się od 26 metrów kwadratowych do 48 metrów kwadratowych.
2: Mówi Ewelina Jastrzębska, dyrektorka Miejskiego Zarządu Budynków. Dla niektórych osób to korzystna propozycja, przekonuje prezydent Agata Wojda.
4: Często osoby, które remontują te mieszkania, robią to tak zwanym własnym sumptem. Często przy pomocy swoich najbliższych, znajomych, rodziny. Taki remont mieszkania robiony na własnym polskim urlopie jest remontem zazwyczaj tańszym niż wynajmowanie profesjonalnej ekipy.
2: Dodajmy, od uruchomienia programu wyremontowano w ten sposób już 65 mieszkań w Kielcach.
5: Słuchacie RMF Max.
2: Teraz szybki rzut oka do Skarżyska. Jesteśmy na bieżąco z przygotowaniami do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Darmowe przyjazdy dla mieszkańców będą już za niespełna 2 miesiące, od 1 lipca. W ramach przygotowań do tego wprowadzono kilka zmian.
6: Musieliśmy stworzyć kilka systemów. Pierwszym z systemów to był system taktowy. Chodziło o to, żeby, jak to mówili mieszkańcy, autobusy nie jeździły wilczymi stadami. To znaczy nie jeździły w okresach kumulacji, a później tych autobusów nie było. Musieliśmy zapewnić dostęp mieszkańców z osiedli peryferyjnych do komunikacji miejskiej. Przy okazji pracowaliśmy nad stworzeniem karty mieszkańca. Karty mieszkańca, która będzie uprawniała m.in. do bezpłatnej komunikacji miejskiej.
2: To był Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska. A na koniec jeszcze Ostrowiec, który przymierza się do wprowadzenia roweru miejskiego. System ma wystartować za rok i ma umożliwić wypożyczenie jednośladów na dłuższy okres czasu.
7: Będzie można wypożyczyć na dzień, na tydzień, na weekend. Też oczywiście ten cennik będzie gradowany ze względu też na to, czy to jest mieszkaniec Ostrowca, czy posiada ostrą kartę.
2: Zapowiada prezydent Ostrowca Artur Łakomiec. Dodaje, że zalążkiem systemu są przeprowadzone ostatnio inwestycje.
7: Mamy już 7 miejsc obsługi rowerzystów, czyli takich altan, gdzie możemy doładować rower elektryczny, gdzie możemy takie drobne naprawy zrobić, gdzie możemy sobie odpocząć.
2: Tyle prezydent Ostrowca.

0: To jest taka piosenka, która robi.
1: Ale po co jakby, tak robi?
0: No bo służby techniczne już jadą porać się z wielką plamą ropy na obwodnicy Krakowa. Słuchajcie. Najbliżej najważniejszych informacji oczywiście poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 6. Uważajcie, jak będziecie korzystać ze zjazdu na czwórce na wysokości lotniska w Balicach. Jest ropa na jezdni. Strażacy już w drodze. Będzie za chwilę sprzątane, a na razie jest ślisko, więc pilnujcie się na trasach, bo okolice Krakowa dzisiaj deszczowe, jak i cała Małopolska mokre.
1: No właśnie, bo nas trochę oszukał świat. Miało nie być zimnych i mokrych ogrodników, a nie dość, że przyszli, są zimni, to jeszcze są mokrzy. Znaczy to akurat dobrze, bo deszcz potrzebny, ale ta temperatura tak w okolicy 10 stopni rano, to jednak trochę boli.
0: To ja w imieniu tego świata, co cię oszukał, przepraszam. Kogoś jeszcze?
1: Zruszyłam się.
0: Przepraszam. Asia Małą, Sirek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Zrobimy wam dobry wtorek. Zobaczcie, jaka muzyczna moc jest z nami o porę.

0: Jak Wiktor Waligura śpiewa, że to jest piękny czas, potrzeba mu po prostu uwierzyć, bo to jest piękny czas i to będzie super. Wtorek, warunek jest jeden, zostańcie z RMF Max.
1: 18 po 6. To jest czas, o którym Asia mówiła.
0: Mówię, że piękny.
1: Że piękny, no, 8 nie jest, jaki okrągły, ta szósteczka, jak się obróci, to trochę jak 9. Ale wtedy już będziemy w pracy i też będziemy słuchać RMF Max. Będzie super. W temacie magii cyfr, magia cyfr, uwaga, 6.30.
0: Bardzo mi się podoba ta cyfra.
1: Za 95? Nie, ty masz diesla, bardziej ci się powinno podobać 6.93.
0: To mi się podoba najbardziej, ale wiesz, ja mam otwarte serce i na diesla, i na benzyniaki, więc ja cieszę się z waszego szczęścia.
1: Na szczęście twój wlew jest trochę węższy. Nie, przepraszam. A to
0: no,
1: jednak.
0: Ja nic o tym nie wiem.
1: Przepraszam. Nie, to mój wlew jest węższy.
0: Może nie próbuj tego na stacji benzynowej,
1: tak,
0: dobra?
1: Absolutnie. 6,93 za diesla, 6,30 benzynka. Dobre wiadomości specjalnie o RMF Max.

0: One są duże i są w kolorze tych oczu, które kochacie najbardziej. 29,5 minuty po godzinie 6. Najlepsze hity na maksa lecą właśnie tu w RMF Max o poranku.
1: Jak już się otrząśniecie z tego szoku Irka Romantyka, który nam przed chwilą zafundował,
0: tak jest,
1: to posłuchajcie, bo to jest ważna wiadomość. Są dowody na to, że nasz mózg jest zaprojektowany tak, żebyśmy nigdy nie byli zadowoleni.
0: Nawet wiem, czyj bardziej. Jest ha. Tak zaprogramowany. Mówi się cza. Milky i rewelacyjna muzyczna nowość. Zróbcie sobie głośniej tę nutę, nucimy dzisiaj do wieczora.

0: RMF Max. Nie sama, bo w towarzystwie Illenium Don't Want Your Love to jeden z waszych ulubionych hitów na maksa.
1: 7:24. Duńczycy się pobili ze Szwedami, a właściwie Szwedzi napadli na Duńczyków.
0: Matko.
1: W Gdańsku.
0: No co ty mówisz?
1: W Gdańsku i tu policja zatrzymała tych Szwedów. Uwaga, czytam inicjały. Mohamed H, Aranasit A, Habril H, Sanel Sanet O. Kebaby w Polsce mamy świetne, przyjechali chłopaki. A teraz będą jedli nie wiadomo ile lat i nie wiadomo jak długo. Coś zupełnie innego.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: bezdyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!

0: tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.

0: I nas rozbujali o 6.48 i będzie nas trzymać jeszcze w pracy, bo to jest moc hitów na maksa. Mio i Zalia. Lubimy, gdy wpadają na poranek RMF Max.
1: Tak samo mocno uwielbiamy truskawki, dlatego teraz ważna sprawa, bo są truskawki, których nie jemy. Tak, nawet jeżeli są polskie. Jeżeli truskawka jest już biała i taka trochę puchata, to jej nie jemy, bo to jest pleśń. Nie jemy też tych brązowych, bo one już się psują. No i jeszcze szypułka. Na szypułkę musimy koniecznie spojrzeć. Jeżeli jest matowa i sucha, to też już nie jemy, bo ta truskawka też już nie jest super.
0: A wiesz, że obrzydziłaś mi truskawki? Bo ja jako ojciec dojadający po rodzinie, to ja zawsze jadłem te, które opisałaś. To były najlepsze, przecież hej. Nie wyrzucę, tyle kosztuje. Tak, zostaw ojciec z jedną, wiadomo.

0: Wszyscy właśnie tego potrzebowaliśmy. Chwilę przed siódmą, Rihanna w RMF Max.
1: Egzamin ósmoklasisty jest nikomu niepotrzebny.
0: Prawda?
1: Tak, przynajmniej mówią niektórzy, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj wiozą kogoś na majce. Piszemy matematykę z naszymi bąbelkami, trzymamy nieustająco kciuki. Co na egzaminie może się zdarzyć, o tym we fleszu za 5 minut punktualnie o 7.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: kalendarzu 12 maja wybiła 7 w RMF Max. Czas na przegląd najważniejszych tematów. Kinga Nega, startujemy. Świeże informacje z dróg na początek. Ostrożność powinni zachować kierowcy jadący małopolskim odcinkiem A4 na wyjeździe z lotniska Banice w kierunku Warszawy. Na jezdni rozlana jest ropa, jest bardzo ślisko. Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Nie ma objawów choroby, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. A co z polskim kapitanem?
1: Osoby wszystkie, które są na pokładzie, są bezobjawowe i kapitan również jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem, także to mamy potwierdzone.
0: Tyle główny inspektor sanitarny. Za godzinę we Fleszu sprawdzimy, czy Polska planuje wprowadzenie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa. Sprowadzenie do Polski Zbigniewa Ziobry nie będzie proste. Na razie nie ma szans na złożenie wniosku o ekstradycję z USA, przyznaje prokuratura. Dlaczego to ustalał Krzysztof Zasada?
2: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września.
0: Na razie śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu szefowi sprawiedliwości w ucieczce. Matura na poziomie rozszerzonym z matematyki była trudna. Niewiele osób przed czasem opuściło wczoraj salę.
3: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
4: Jak wrażenie, jak poszło?
5: Tak średnio. Z 10% może będzie.
0: Usłyszała w Szczecinie Anna Pałamar. Dzisiaj matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego. W RMF Max pamiętamy również o 8-klasistach, za nimi język polski.
6: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale te, no, lekturę trochę dziwną.
0: Za godzinę sprawdzimy, jak nastrój przed matematyką.
7: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
0: Doskonałe informacje z Rzymu otwierają flesz sportowy. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych. By pokonać rywalkę, Polka potrzebowała niespełna 1,5 godziny.
8: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
0: Następną rywalką Igi będzie Amerykanka Jessica Pegula. W ostatnim spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia bezbramkowo zremisowała z Radomiakiem Radom. Na 2 serie przed końcem sezonu liderem jest Lech Poznań.

0: No to nie jest pogoda, o której marzymy wiosną. Wtorek ma upłynąć pod znakiem deszczu, silnego wiatru i wyraźnego ochłodzenia. Mieszkańcy wschodu i południa Polski dziś muszą koniecznie pamiętać o parasolach. Miejscami może tu spaść nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach, uwaga, ponownie pojawi się śnieg. Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie i tu, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tu do 17 kresek.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.

0: Bez stresu, jeśli tę piosenkę słyszałeś po raz pierwszy w gimnazjum. Bo przecież Sugar Babes to jest hit na maksa. On będzie działał jeszcze za 4 lata,
1: będzie
0: jak ci
1: działał.
0: Co zdają, poczekaj, jak ci co zdają dzisiaj E8, będą mi by już pisać maturę.
1: No,
0: tak to policzyłem.
1: Tak to będzie. Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z matematyki.
0: Tak.
1: Oczywiście niezmiennie trzymamy kciuki za to, żeby wam doskonale poszło.
0: Oczywiście.
1: I mamy listę zadań, które się mogą pojawić.
0: Bardzo proszę, wyrażenia algebraiczne, przekształcania, upraszczania, wyrażenia podobne, zwłaszcza ich redukcja. Umiemy, nie?
1: Umiemy, to na pewno umiemy. Tak samo jak rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą. Mm-hmm. Umiemy.
0: Ulubione zadanie wujka rozwiązywał cały weekend. Procenty. Procenty!
1: To najlepiej umiemy.
0: Podwyżki i obniżki być może trzeba będzie dzisiaj policzyć.
1: I z tym też sobie poradzimy. Ogólnie
0: oczywiście.
1: Będzie dobrze. No.
0: Hej, witajcie w klubie najlepszych. Także wy, ósmoklasiści jadący teraz na egzamin. 10 po 7.

0: No i to się nazywa prawdziwy girl power. Zara Larsson i Pink Panthers. Idealne duo na taki chłodniejszy wtorek jak dzisiaj. Gra oczywiście w RMF Max.
1: Nie bójcie się geometrii na egzaminie ósmoklasisty. Dołączajcie do naszego radosnego trójkąta. Bądźcie tym trzecim elementem tego trzyelementowego zbioru rozrywki.
0: Tym bardziej, że równie trzyelementowy zbiór stóweczek mamy dla was do rozdania. Trzy stówki do wzięcia w RMF Max. Za
1: tak
0: moment.
1: Jest, tak jest, tylko dajcie znać, co tam po waszej lewej stronie. Asia u mnie jest po lewej stronie.
0: U mnie jest ściana.
1: Ściana, no to także to jutro będziemy pisać o prawej, bo jestem ja. Ale póki co, co macie tam dzisiaj po lewej stronie? Od serca piszcie SMS-owo 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, by zagrać o 300 w poranku RMF Max.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Tania Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
3: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy.
1: Świeże hity.
5: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
1: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda. I po reklamie.

0: koleżanki i chrapiący Maltańczyk. Takie rzeczy po lewej stronie u Moniki.
1: A to Marcin ma fajniej, bo ma gwintownik M10 i szlifierkę kątową.
0: Ja słucham, nie oceniam. zwłaszcza, że Karolina jest z nami. Siemano rano, witaj o 7:30.
2: No siema, witam.
0: Cześć. Co tam po lewej stronie u ciebie, Karola,
2: no,
0: powiedz?
2: Nie, lecę do pracy. Mieszkam na wsi, a rzepaku mnóstwo, także podziwiam rzepaki.
0: Piękne,
1: żółte połacie rzepaku.
0: Jesteś pierwszą rzepiarą na antenie RMF Max w tym sezonie. Witamy się bardzo serdecznie. Dzisiaj w drodze,
2: na
0: egzamin ósmoklasisty. Słuchaj, jedziemy do miejscowości Dziewiątki. Wszystko po to, żeby rozdać ci trójkę. 300 konkretnie.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do dziewiątek ma bliżej. Aśka czy Irek? Jak będziesz dobrze odpowiadała, zostawiamy pieniądze. Jak źle, to Irek zabiera.
0: No bo skąd Irek ma jechać do dziewiątki, jak nie z szóstki, proszę bardzo.
1: Irek z szóstki, a ja jadę z trójki.
0: Kto
1: ma bliżej, Karolina? Aśka czy Irek?
2: Myślę, że Aśka.
1: Źle, bo Irek ma bliżej.
0: Irek ma bliżej.
1: Stuwa poleciała.
0: I zapamiętaj tę drogę, bo masz 200 w drodze do dziewiątki, do której Aśka wyrusza z Piątkowa.
1: A Irek jedzie z Piątkowiska do tej samej dziewiątki. Kto ma bliżej, Karolina?
2: Myślę, że Irek.
0: Dobrze. Ja nie podpowiadałam, ja mówię...
1: Dwie stówy są obronione. Ostatnie pytanie. Skup się teraz, Karolina, skup się. Do dziewiątki Irek jedzie z miejscowości Okrąg.
0: No, a Aśka taki okrąg, tylko pełny w środku, czyli koło. No.
1: Kto ma bliżej do dziewiątki? Żeby była pełnia szczęścia.
2: Aśka.
1: Dobrze!
0: Tak się wygrywa 200, Karolina. No i pozdraw od nas, pole rzepaku.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: to jest idealny rytm, żeby dobrze wejść we wtorek, więc sobie zapamiętajcie, jak to leci.
1: Tak leci.
0: Raz, dwa, trzy, cztery. No jak takim krokiem wpadniecie do szkoły, do pracy, to wszystko pójdzie gładziutko.
1: Polerujemy kryształową kulę, którą w następnym Tańcu z Gwiazdami wygra Szameus. Jakby co? 21 minut i godzina 8. A taką mam tutaj fajną robotę. Jak skończę program.
0: Smuda tu została, źle zrobiłeś.
2: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek.

0: smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Trwa nabór do 7 edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: I po reklamie.

0: 7.50 na zegarach RMF Max. Ósmoklasiści jadą na egzamin z majcy, ale można sobie zrobić taki mały imprezowy WF. Co wy na to? Potańczone? Super. 10 minut i godzina 8.
1: Robert Lewandowski odpiął wrotki, słuchajcie. To jest naprawdę Robert, jakiego jeszcze nie znacie. Prosto z dachu autobusu, gdzie razem z Barceloną świętował kolejny mistrzowski tytuł mistrza Hiszpanii.
0: Dawaj, Robert!
2: Polska góro! YouTuberzy jesteśmy, pewno. Lajki idą, serduszka. Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my zagadamy do mikrofonu.
0: Tak, spontaniczny jak nigdy sobą był, jak zawsze, Robert.
2: Hamburgera dostaliśmy. Jedzenie! Chcecie hamburgera? Łatwo jest tak pierdolić. To jest internet, to można, YouTube można.
0: I doszło do radia, dotarło do RMF Max. A ja wiem, dlaczego tak się Robert otworzył, wiesz?
1: Dlaczego?
0: Bo każdy, jak wsiądzie do autobusu, to taki się staje trochę normalnie swój chłop, a nie w tych S-klasach.

0: My tu sobie tak bumci, bumci, bum, bum, a to już prawie ósma na zegarach.
1: Egzamin ósmoklasisty za godzinę i 4 minuty. Przewidywania w różnych egzaminacyjnych sprawach we Fleszu. Punktualnie o 8:00. No i jeszcze pozdro dla kierowców, którzy was wiozą teraz na ten egzamin, bo ceny paliw sprawdzamy. Wiadomości z pierwszej ręki. Już za chwilę.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Wix. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde, o kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
1: I po reklamie. I'm walking down the street and my heart goes boom. You're the only

0: Flash, sport i pogoda to wszystko już teraz w RMF Max. Kinga Nega, czas na skrót najważniejszych tematów. Zapraszam. Flash o 8 zaczynamy od Hanta wirusa. Polska na razie nie wprowadzi dodatkowych procedur związanych z ogniskiem tej choroby. Z czego wynika ten spokój?
1: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy Hanta wirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka, ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
0: Tyle Michał Dobromowicz. Przypomnijmy, Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby. Teraz błyskawiczny raport z dróg na autostradowej obwodnicy Krakowa na wysokości węzła Skawina. Kolizja dwóch samochodów korkuje się na jezdni w stronę Rzeszowa. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Porządkowanie zniszczonego przez ogień terenu potrwa nawet kilka miesięcy. Konieczna będzie między innymi dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
2: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki.
0: Mówi wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński. I wracamy do ósmoklasistów. O 9:00 390 tysięcy uczniów rozpocznie egzamin pisemny z matematyki. Jak nastawienie?
3: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
4: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
5: No, jestem spokojny.
6: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
0: No i trzymamy kciuki, by tak było, a mówili uczniowie z Warszawy. I na zakończenie krótka, dobra informacja dla kierowców. Maksymalne ceny paliw w dół. Od dziś benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 30 groszy, olej napędowy o 10 groszy tańszy.
7: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
0: Deszczowy, chłodny wtorek w Polsce. No to zacznijmy sport od gorącej fety w stolicy Katalonii. Piłkarze FC Barcelony świętowali z kibicami zdobycie 29. Mistrzostwa Hiszpanii. Przejechali odkrytym autokarem przez miasto, a na froncie polski duet. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto, tak informują portugalskie media. Jego kontrakt z FC Barceloną, przypominamy, wygasa w czerwcu. Kapitalny mecz Igi Świątek z Naomi Osaką. Polka w meczu o ćwierćfinał turnieju w Rzymie wygrała 6-2, 6-1. Jutro zmierzy się z Jessicą Pegulą.
7: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: To będzie chłodny i deszczowy wtorek. Najintensywniej ma padać na południu i wschodzie Polski. Na Podkarpaciu dodatkowo mogą wystąpić burze. No a gdzie dziś ma być najładniej? Dobre informacje mamy dla mieszkańców zachodniej części kraju. Tu najwięcej przejaśnień, a jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Temperatura dziś nie rozpieszcza. Przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej w Białymstoku, tu 17 kresek, 16 w Lublinie, a 15 stopni w Rzeszowie. Noc zimna, w wielu regionach deszczowa.
7: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: W RMF Max 4,5 po 8.

0: nosi? Nosi jak Janosik. 12 hey. Minut po godzinie 8.
1: To skoro już jesteśmy w tych górach, to musicie wiedzieć, że jest nowy hit na straganach w Zakopanem. No bo już były owce, były gęsi,
0: kapibara.
1: A teraz masowo turyści kupują pluszowe oscypki.
0: Oscypka, hej!
1: Tak jest, a im mniejszy, tym fajniejszy.
0: A to jest pierwszy przypadek taki w życiu, kiedy to właśnie kapibara zazwyczaj je oscypka, no. A teraz to oscypek zjadł kapibarę. Po raz pierwszy.

0: Uwielbiamy, tak jak i wy, takie świeże, wiosenne brzmienia w RMF Max, Salok i Khalid i 20 prawie minut po 8.
1: Słuchaj tego. Wąż w parku w Tychach, boa dusiciel normalnie.
0: Co ty mówisz,
1: Straż
0: boa
1: miejska,
0: konstryktor w parku w Tychach? I co, i dostał mandat?
1: Właśnie mało brakowało, bo podobno jak podchodzili strażnicy miejscy, on zrobił i oni już myśli, no, tylko niech pan nie kończy, bo będzie mandat. Max. Super, że jesteście z nami od poranku. 8:21.
2: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: To specjalnie dla tych, którzy czują, że dziś we wtorek trzeba być twardym, niemiętkim. Titanium w RMF Max.
1: Twardym tak jak Tomek Sobania, nasz ultramaratończyk. Zapamiętajcie sobie to nazwisko, bo Tomek jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych razem ze swoim planem.
0: Tak.
1: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
0: Naprawdę?
1: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton,
0: brawo,
1: czyli trochę ponad 42 kilometry. I już pierwsze dwa ma za sobą.
0: Super, super. Codziennie w innym stanie to może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
1: Tak?
0: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji. Baci, baci.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Z rzeczy, które mogą nam dobrze zrobić o poranku.
1: Przepraszam.
0: No chciałam powiedzieć, że Eben fajnie brzmi w głośnikach RMF Max.
1: A wakacje?
0: Jeszcze lepiej.
1: A trochę wolnego.
0: To brzmi jak Eben i wakacje.
1: A ja trochę takiej karaibskiej nuty. Słuchajcie, 21 minut przed godziną 9. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że kilkanaście tysięcy złotych to są pieniądze, które można wygrać codziennie tu w RMF Max.
0: 14 331 to jest za mało.
1: A 14 900 to kwota, która w tej zabawie jest za duża, a wasze zadanie to strzelić idealnie gdzieś pomiędzy, bo tam jest ta najszczęśliwsza i najbardziej tajemnicza kwota.
0: A żeby było wam łatwiej, to mnożą się szanse na to, żeby móc trafiać w pieniądze. www.rmfmax.pl. Tam się mnożą, tam sprawdźcie, co możecie zrobić, żeby wygrać.
1: A jak ktoś ma pod ręką telefon, to SMS o treści MAX niech poleci na 7327, bo tak dajecie sobie szansę na kilkanaście tysięcy, choćby dzisiaj. Pięknie, pięknie. Cały czas tańczyliśmy.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni.

0: 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lacium?
2: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
0: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak piękna jest ta końcówka, że trzeba jej dać wybrzmieć do samego końca. Igor Herbut, Vito Bambino, Izalia, czyli męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max.
2: 10 minut i godzina 9. Lody coraz droższe, niestety. W ciągu ostatnich 3 lat takiego sympatycznego poziomu 6 zł za porcję szykujemy się na wakacyjne 10 zł za gałkę lodów.
1: 10 zł boli, a zaboli jeszcze bardziej, jak dotrze do nas, że one są nie tylko droższe, ale też dużo mniejsze.
2: To prawda,
1: no
2: ale one są mniejsze dla naszego dobra, bo one są mniejsze, te lody, żeby nam się nie rozpuszczały. Pokapiesz rozpuszczonym.
1: Bez sensu, za tyle pieniędzy szkoda.
2: I za 10

0: hity na maksa i bilety na największe koncertowe imprezy to u nas.
1: Dzisiaj w kanale nadawczym bilety na koncert Taco Hemingwaya.
0: Jakby ktoś chciał zaszaleć w Trójmieście. Słuchajcie Maxa, bo mamy dla was wyjściówki na najbardziej rozchwytywane imprezy w kraju.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
13: A w tobie?
12: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Hity na maksa. Błyskawicznie o tym, co ważne, we Flashu RMF Max o 9:00. Michał Michta, zaczynamy. Na początek krótko doniesienia z zagranicy. Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed kolejnymi przypadkami hantawirusa. Jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
1: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować.
0: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W porannym fleszu najświeższy raport z Biura Prognoz Meteo. Przed nami deszczowy wtorek. Mamy także ostrzeżenia z IMGW przed silnym wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. Te alerty obowiązują już na całym obszarze województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem okolic Końskich i Włoszczowy. Więcej o pogodzie zaraz po fleszu. Teraz ważna informacja z miejscowości Ruda Białaczowska, to powiat konecki. Samochód osobowy uderzył w pociąg, na miejscu działają służby. Więcej na ten temat powiemy w kolejnym fleszu. A teraz szybki przegląd pozostałych tematów. Ósmoklasiści właśnie rozpoczęli swój drugi egzamin. Dzisiaj mierzą się z matematyką, jutro jeszcze język angielski.
3: Boicie się matmy? Boicie się angielskiego?
4: Angielskiego.
5: Ja matmy.
4: Moim zdaniem nauczycielka nasza nic nas nie nauczyła z angielskiego przez te dwa lata.
3: Ty się boisz z kolei matematyki?
5: No, ja się boję dlatego, że po prostu dużo tam jest jakichś wzorów ciężkich.
6: Co będzie, to będzie.
3: Ale boisz się szczególnie matematyki albo angielskiego?
6: Matematyki bardziej, matematyki.
0: Usłyszał od uczniów kieleckiej dziewiętnastki nasz reporter Marcin Różyc. Część kieleckich radnych chce wprowadzenia ulg podatkowych dla przedsiębiorców działających w centrum Kielc. Miałyby one objąć m.in. firmy z branży IT.
7: W naszej opinii to może być jeden z fajnych i tak naprawdę innowacyjnych, natomiast funkcjonujących w innych miastach Polski rozwiązań, które mogą ożywić przestrzeń śródmieścia. Jak wiemy, w Kielcach bardzo mocno rozwija się ten segment związany z IT, ale nie tylko.
0: Radny Wiktor Pytlak przekonuje, że na wsparciu firm IT skorzystają także inne sektory.
7: Co jednocześnie oczywiście także przełoży się na funkcjonowanie innych usług związanych właśnie z obsługą tych osób. Restauracji, sklepów, kawiarni i tego typu przestrzeni.
0: Mówił radny, a na koniec szybko zaglądamy w okolice Kielc. Trzy szkoły ponadpodstawowe w Chęcinach, Chmielniku i w Bocentynie będą wspierać praktyczną naukę zawodu. Powiat dostał prawie 1,5 miliona złotych z Unii. Te pieniądze będą wykorzystane m.in. na kursy i staże.
8: Dualność kształcenia, czyli powiązanie z zakładami pracy, to jest bardzo dobry kierunek, żeby uczniowie pozyskiwali kwalifikacje.
0: Tyle Tomasz Pleba, na starosta kielecki. Teraz prognoza pogody.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Opady deszczu i całkowite zachmurzenie dominują teraz nad województwem świętokrzyskim. Najnowsze odczyty wskazują, że temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 11 do 13 stopni. Późnym popołudniem i wieczorem opady ustąpią, wtedy jest szansa na większe przejaśnienia. Do tego czasu północno-zachodni wiatr momentami będzie wiał mocniej, w porywach do 70 km na godzinę. Nocą bez opadów od 4 do 6 stopni. Jutro znowu może pokropić.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: Fajnie jest pisać egzaminy, których nie można nie zdać.
10: Także rodzice ósmoklasistów, spokojnie, te czarne długopisy tam sobie doskonale poradzą.
9: Będzie dobrze. Asia Meus, Irek Jakubek, jutro o zwykłej porze w RMF Max.

0: Ale jest trochę taki retro vibe w tej nucie, prawda? A to jak zawsze nowość w RMF Max Talk, to i tak zaczynamy byle do obiadu we wtorek. No, co prawda może nie jest jakoś zbyt pięknie za oknami, ale ważne, że powoli, ale sobie z pracą zaczynamy w tym tygodniu radzić. To jest byle do obiadu i najlepszy program do słuchania w pracy. A w RMF Max z wami do godziny 13. Jak zawsze Przemek Kumera i jak zawsze mega fajnie, że jesteście z nami. Servus. RMF Max.
1: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors, Radom, ulica Warszawska 234.

0: dziś do KFC.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

Thomas Gray Rumors w RMF Max. Plotka jest taka, że się zaczęło i tę plotkę absolutnie potwierdzam. Studenci przejęli wczoraj władzę nad miastem. Juwenalia rozpoczęły się od kolorowego korowodu. No może nie było jakoś mega pogodowo przyjemnie. Akurat tutaj studenci farta nie mieli, ale... Słuchajcie, nawet pomimo tej pogody i grilla, i kiełbaskę udało się ogarnąć. Oczywiście wszystko zaczęło się na rynku, ale potem kino plenerowe na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, Silent Disco w klubie SPAK, także Slavic Night na kampusie Politechniki. Przed nami także, no oczywiście, koncert na Kadzielni w piątek od 18:00. Kizo, Fagata, bracia Kacperczyk, Kasba, Łagane. No i w sobotę wielki finał Juwenaliów Kieleckich, Henej, Golec, Orkiestra, także na Kadzielni. Będzie głośno, epicko, to na pewno.

0: W polskim wydaniu White 2115 i Kalifornia Love za nami w RMF Max. No i co? Zwykły dzień, wtorek, pogoda się troszkę popsuła. Matury, egzaminy, ósmoklasisty, pewnie dużo do zrobienia, pewnie do wypłaty, także kupa czasu. Ale co? Nie, stop. Tak to nie może wyglądać. No naprawdę, słuchajcie, ma być fajnie, ma się dziać. Ten wtorek może i będzie zwyczajny, ale jak przy okazji odbierzesz telefon od radia, staniesz przed szansą na naprawdę sporą kasę, to będzie przynajmniej co opowiadać do końca tygodnia. Bierzesz telefon, wysyłasz hasło Max za 369 na numer 7327 i już jesteś bliżej kasy. Na ten moment widełki to, uwaga, 14 331 zł to za mało, a 14 900 zł to za dużo. Trzeba się wstrzelić, jak trafisz co do złotówki, kasa jest twoja. Nawet jak się nie uda, 500 nagrody pocieszenia leci do ciebie. Max na 7327.
1: Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz

0: Arma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
13: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
17: Wyj głośniej.
18: Miej fan.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Opady deszczu i całkowite zachmurzenie dominują teraz nad województwem świętokrzyskim. Najnowsze odczyty wskazują, że temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 11 do 13 stopni. Późnym popołudniem i wieczorem opady ustąpią, wtedy jest szansa na większe przejaśnienia. Do tego czasu północno-zachodni wiatr momentami będzie wiał mocniej, w porywach do 70 km na godzinę. Nocą bez opadów od 4 do 6 stopni. Jutro znowu może pokropić.

0: nawet jak pochmurno i deszczowo za oknem. To jak się Ed Sheeran pojawia, to się człowiek uśmiecha. Mam nadzieję, że tak to u was działa. Aziz Amber, MF Max. Za chwilę godzina 10. Oczywiście do pogody także będziemy zaglądali, ale o 10 flash dla naszych okolic. Także po godzinie 10 ważna informacja dla tych, którzy mają dosyć swojego szefa. Tak jest, będzie w Kielcach opcja, żeby szefa zmienić. Znaczy, no może akurat szef zostanie ten sam, ale wy akurat pracę zmienicie. O tym po pełnej. Będzie także bardzo aktualny temat. Po raz kolejny w Kielcach wjeżdżają dotacje na zbieranie tego, co z nieba pada. Dzisiaj szczególnie. Bądźcie z nami, za chwilę wracamy.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: O 10:00, jak zawsze o pełnej, w RMF Max Flash i pogoda. Michał Michta, zaczynamy. A na początek najświeższe informacje ze świętokrzyskich dróg. Służby pracują w miejscu zdarzenia samochodu osobowego z pociągiem w Rudzie Białaczowskiej, to powiat konecki. Nikomu nic się nie stało. Jak przekazują nam strażacy, okoliczności zdarzenia są nietypowe. Pociąg ruszał ze stacji i zatrąbił. Kierowca osobówki myślał, że maszynista daje mu znać, że może jechać. No i ruszył, uderzając w bok pociągu. Teraz jeszcze krótko Kielce. Tu o poranku doszło do wypadku na ulicy Posłowickiej. Jak ustaliło RMF Max, kierowca Audi wyprzedzał rząd pojazdów i uderzył w jedące z przeciwnej strony DU. Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśnia teraz policja.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A dziś kolejny dzień egzaminów ósmoklasistów. Dla pozostałych roczników lekcje zwykle są odwoływane. No i to problem dla rodziców.
2: Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu.
0: Tyle Martyna Czerwińska. We Flaszu o 10:00 zmieniamy temat. Będzie kontynuacja programu dotacji na zbieranie deszczówki w Kielcach. W najbliższy poniedziałek miasto wystartuje z naborem. Na co będzie można dostać kasę? Sprawdził to dla Was Marcin Różyc.
3: Kasy będzie można pozyskać na przykład na własny ogród deszczowy. To też fundusze na oczka wodne albo studnie chłonne. Miasto zapowiada, że zwróci 100% kosztów poniesionych na inwestycje, ale nie może to być więcej niż 2,5 tysiąca złotych.
0: A jakie warunki trzeba spełnić?
3: Przede wszystkim trzeba być właścicielem nieruchomości na terenie Kielc. Poza tym pracę rozpocząć dopiero, gdy podpiszemy umowę z miastem. Program działa od 2020 roku. Do tej pory mieszkańcy zainstalowali z miejskimi dotacjami prawie 500 naziemnych i podziemnych zbiorników oraz wykonali 5 oczek wodnych.
0: Tyle od Marcina. Trwa nabór wniosków w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. O granty na lokalne wydarzenia mogą ubiegać się zarówno stowarzyszenia i fundacje, jak i grupy nieformalne. Szczegóły są na stronie świętokrzyskiegranty.pl. To na koniec jeszcze krótko o kieleckich juwenaliach. Za nami już studencki korowód, a co w programie na dzisiaj? W klubie w Spagu JK Silent Disco, a na kampusie Politechniki kino plenerowe. No ile pogoda nie przeszkodzi, bo na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Jakie macie plany na juwenalia?
4: Raczej na spokojnie, zastanawiam się jeszcze nad pójściem na grilla w środę, na akademiki, aczkolwiek to raczej pewnie wyjdzie tak spontanicznie.
5: Z ekipą koleżanek co roku już organizujemy sobie same w własnym zakresie grilla, ale będziemy na kadzielni, na Golcach i na Eneju, także myślę, że to będzie dobrze spędzony czas. Chyba jest okej, okay. W sensie dużo się dzieje i dużo z takich zaskakujących inicjatyw.
0: Trzymamy więc kciuki za pogodę, aby nie pokrzyżowała Wam planów. Teraz czas już na najnowszą prognozę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: A dzisiaj dokuczać mogą nam mocne chwilami podmuchy wiatru, poza tym szaro i mokro. Opady prognozowane są na te najbliższe godziny. Po południu od zachodu województwa świętokrzyskiego stopniowo mają zanikać. Późnym popołudniem i wieczorem jest szansa na większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie od 11 do 13 stopni. Noc już spokojna, bez deszczu, z temperaturą od 4 do 6 stopni. A jutro znów mogą się przydać parasole.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: No może czasem nawet wygodniej w pracy siedzieć, jak na głowę nie pada. Już po 10:00 w RMF Max, a to jest Byle do obiadu i najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kumera z wami. No i tak na odganianie tego deszczu Andy Dusty i Zokaria. Na początek tej godziny.

0: czuję, że jeszcze sporo dobrego grania dostaniemy od tego gościa i dostaliśmy nowość w RMF Max. Wiktor Waligura i cztery pory roku, no można się było o lecie delikatnie rozmarzyć. Dobrze, nie ma problemu, słuchajcie, nie takie rzeczy się robiło. No to słuchajcie teraz, mam mnożyć, takie dostałem polecenie. Mam robić tak, żeby było ci łatwiej wygrać pieniądze w RMF Max. A że mam naprawdę dobre serduszko, to jeszcze wynegocjowałem naprawdę solidny mnożnik. I od teraz każde twoje zgłoszenie przesłane przez rmfmax.pl mnożę razy 135. No, jest jedno ale. No w sumie to nawet dwa. Po pierwsze, musisz zgłosić się maksymalnie w ciągu najbliższych 10 minut, a po drugie, zrób to przez naszą stronę rmfmax.pl. Lecimy, mnożymy do zgarnięcia nie mniej niż 14 331 zł.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5x1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

I takie delikatnie rozbujane gota. Ma od Metznera, Very Bad Max. On to pewnie ma fajnie. Nie ma żadnego szefa nad sobą, tylko po prostu nagrywa to, co mu się w głowie ułoży, a jeżeli wy z szefem już się powoli, powolutku jednak przestajecie dogadywać, to słuchajcie, nic straconego. Zawsze można pracę zmienić, prawda? A żeby było łatwiej, no to ja polecam wam targi pracy w Kieleckiej Galerii przy ulicy Warszawskiej 26. Znacie dobrze tę galerię, taka duża złota. Targi pracy startują w piątek od godziny 11 do godziny 14. Wydrukujcie sobie parę CV-ek. Przygotujcie sobie odpowiednią gadkę. No i słuchajcie, jeżeli koledzy, koleżanki w pracy żyć nie dają, szef też... taki sobie, to pamiętajcie, że zawsze pracę zmienić można. Galeria przy Warszawskiej Kielce, piątek, godzina 11. To może być miejsce i czas, w którym no, zmieni się wasze życie. No, dlaczego nie?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listach o Benz wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
1: Hot Benz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
3: I got something I wanna talk about.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu.

0: Hity na maksa.
1: A dzisiaj dokuczać mogą nam mocne chwilami podmuchy wiatru, poza tym szaro i mokro. Opady prognozowane są na te najbliższe godziny. Po południu od zachodu województwa świętokrzyskiego stopniowo mają zanikać. Późnym popołudniem i wieczorem jest szansa na większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie od 11 do 13 stopni. Noc już spokojna, bez deszczu, z temperaturą od 4 do 6 stopni. A jutro znów mogą się przydać parasole.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max. Two ships in the night.

jest taki duet, na który nie zasługiwaliśmy, ale bardzo go potrzebowaliśmy. Elton John, Dua Lipa i Cold Heart w RMF Max. A propos tych rzeczy cold, to tak o 11 będziemy dla was mieli prognozę pogody. No także fleża w tej pogodzie, no pewnie jeszcze więcej deszczu, przynajmniej dzisiaj. To się dobrze składa, bo w Kielcach właśnie za chwilę rusza nowa edycja projektu na dotację na, uwaga, zbieranie deszczówki, dokładnie do 2,5 tysiąca złotych. Mieszkańcy Kielc mogą zgarnąć z Urzędu Miasta na montaż zbiorników na wodę deszczową albo, to może być jeszcze lepiej, budowę oczka wodnego z systemem zbierającym wodę z posesji. Czyli może być troszkę bardziej prestiżowo, no bo wiadomo, oczko wodne na działce to jest prestiż, a po drugie, możecie ten prestiż sobie za kasę z miasta dogarnąć. Wnioski startują, a właściwie miasto czeka na wasze wnioski od 18 maja. RMF Max.

0: Reklama.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Zapraszamy. Skoda Auto Rut, Kielce, ulica Krakowska 283.
7: Skoda.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: I po reklamie.

0: Krótko o tym, co warto wiedzieć we Fleszu RMF Max o 11:00. Michał Michta, zaczynamy. Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, która ma zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Pojawić ma się więcej alternatywnych form opieki.
1: Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
2: To będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. To, żeby dom pomocy społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
1: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max.
0: W rejonie ulic Łódzkiej, Sienowej i Świętokrzyskiej w Kielcach trwa wycinka drzew pod budowę trasy S74. W sumie do usunięcia przewidziano 800 drzew. Prace prowadzone są mimo trwającego sezonu lęgowego ptaków. Drogowcy twierdzą, że działają zgodnie z prawem. Służby ochrony środowiska informują, że wycinka w tym sezonie jest możliwa, o ile prace objęte są nadzorem ornitologicznym. Jeżeli na danym drzewie są gniazda z pisklakami, wycinka musi być wstrzymana do czasu ich opuszczenia. Teraz pozostałe tematy w skrócie. Kilkanaście załatanych dziur zostało po weekendowej wizycie cyrku na parkingu przed Stadionem Korony. Nie wszystkim jest do śmiechu. Jak wiecie, z RMF Max cyrkowcy zakotwiczyli swój namiot w asfalcie. Kto na to pozwolił? Najświeższe ustalenia przynosi do studia Marcin Różyc.
4: Terenem zarządza MOSiR, który z kolei dzierżawi go prywatnej firmie. Natomiast ona prowadzi tam parking. Operator parkingu uzyskał zgodę na rozstawienie namiotu przez cyrk. W umowie najmu zapisano, że całkowita odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na parkingu z winy operatora lub podmiotów działających na jego zlecenie spoczywa na nim. Dlatego firma zobowiązała się do naprawy uszkodzeń.
0: No i takie naprawy już przeprowadzono?
4: Tak, ubytki wypełniono masą bitumiczną. Odróżnia się jednak ona kolorem od asfaltu wylanego tu lata temu. Część miejskich radnych ma też obawy, że gdy przyjdzie zima, naprawione miejsca mogą się pogłębiać, a to może prowadzić nawet do pękania asfaltu.
0: Tak oto po cyrkowych atrakcjach miejskim służbom wcale nie zrobiło się weselej. Teraz krótkie info ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Ośrodek zyska nową gamma kamerę do diagnostyki nowotworów. To urządzenie zastąpi wysłużony sprzęt, który ma już 15 lat. A na koniec krótka zapowiedź tego, co dzisiaj wydarzy się w ramach trwającego w Kielcach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
5: Nasi bibliotekarze z książkami odwiedzą salony barberskie, salony fryzjerów męskich, będziemy na siłowni, w sklepach motoryzacyjnych i wszędzie tam będziemy zachęcać do tego, żeby czytać książki, żeby przyjść do nas do biblioteki.
0: Zapowiadała w RMF Max Ewelina Iwan z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Szybki meldunek pogodowy. Deszcz powoli przygotowuje się do odwrotu, a od zachodu województwa nieśmiało zacznie się przejaśniać. Takie mamy prognozy na popołudnie. Ociśnienie w regionie pozostaje zdecydowanie poniżej normy. Chłodno dziś, maksymalnie zaledwie od 11 do miejscami 13 stopni. Nocą bez opadów i około 5 kreski. Jutro czeka nas jeszcze mała powtórka z lekkimi opadami, ale końcówka tygodnia z 19 na skali wynagrodzi nam te dzisiejsze szarości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Hity na maksa.
7: No i mogę wam obiecać, że z każdą kolejną godziną, im bliżej fajerantów pracy, tym głośniej, wyraźniej te hity na maksa wam gramy. A już jest po 11 w RMF Max. To kolejna godzina z byle do obiadu, a cały czas z wami Przemek Kubera.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Supra, Daria Zabiałowi, Taco Hemingway, RMF Max i nie bez powodu się Taco pojawia. Przed nami dwa koncerty Taco Hemingwaya w Trójmieście na Ergo Arenie w Gdańsku. Dokładnie, słuchajcie, dzisiaj będzie można zgarnąć bilety na ten koncert, na Taco. W kanale nadawczym, słuchajcie, no zobaczcie, gdzieś tak w okolicach do 18, może trochę po 18, ale także w czwartek i w poranku, i w kanale nadawczym bilety na Taco Hemingwaya w Trójmieście będą na was czekały.
1: RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: I po reklamie.

Kaka z Bałaganem, to jest Plan B w RMF Max. Wiadomo, egzaminy ósmoklasistów się cały czas toczą. Słuchajcie, pamiętajcie, że przy wyborze szkoły średniej warto zawsze mieć plan A, a potem B, a potem C, a potem nawet D. To się po prostu bardzo często przydaje. No chyba, że po prostu chcecie być w szkole totalnie najlepszej. Pojawił się ranking zwolnieni z teorii, ranking 2026 najlepiej ocenianych szkół średnich w całym kraju. Najwyższe miejsce w województwie świętokrzyskim zajmuje technikum Zespół Szkół Rolniczych w miejscowości Cudzynowice. Tak jest, 47 miejsce w skali całego kraju i pierwsze w Górach Świętokrzyskich. Na miejscu drugim w regionie mamy drugie liceum ogólnokształcące z Chońskich, a jeśli chodzi o Kielce, to na miejscu trzecim w województwie i 69 w skali całego kraju pierwsze liceum ogólnokształcące, czyli Żerom.

0: No i po prostu pięknie, Beautiful w RMF Max, kolejne nowości. Zabawne, wiecie, że dosłownie chwilę temu nasza ekipa remontująca nam tutaj studio zapytała mnie, ile to jest dużo w naszej zabawie. Bo oni chcieliby sobie zagrać, bo się w sobie wkręcili w to typowanie, ile to jest za dużo, ile to jest za mało. No to teraz informacja dla wszystkich ekip. I to nie tylko budowlanych, nie tylko magazynowych. Możesz być ekipą jednoosobową, ale wielozadaniową. Słuchaj, 14 331 zł to jest za mało, a 14 900 zł to jest za dużo. Także szybka matematyka, trochę intuicji i można podobno wyczuć, ile dokładnie jest na naszym koncie. A właśnie o tę kasę walczycie w dzisiejszym finale. To ja przypomnę jeszcze, że jak już się bawisz w typowanie, to daj nam znać, że do ciebie mamy zadzwonić. Prześlij zgłoszenie przez rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny.

0: sklepów i na jula.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Alexa.
1: Szybki meldunek pogodowy. Deszcz powoli przygotowuje się do odwrotu, a od zachodu województwa nieśmiało zacznie się przejaśniać. Takie mamy prognozy na popołudnie. Ociśnienie w regionie pozostaje zdecydowanie poniżej normy. Chłodno dziś maksymalnie zaledwie od 11 do miejscami 13 stopni. Nocą bez opadów i około 5 kreski. Jutro czeka nas jeszcze mała powtórka z lekkimi opadami. Ale końcówka tygodnia z 19 na skali wynagrodzi nam te dzisiejsze szarości.

cóż, że ze Szwecji to Swedish House Mafia. Wait so long, Very Above Max. Za chwilę i pogoda, i flash punktualnie o 12, ale ode mnie jeszcze rzut oka do kroniki, tym razem nie policyjnej, a strażackiej. Zrobiło się naprawdę groźno pod Końskimi w miejscowości Ruda Białaczowska. Dzisiaj koło 8 rano samochód, da szczęście, bardzo delikatnie, ale jednak uderzył w pociąg na przejeździe. I to w tą stronę. Nie pociąg uderzył w samochód, tylko samochód wjechał w bok pociągu. A jak do tego doszło? No to jest historia śmieszno straszna i bardzo pouczająca. Pociąg ruszał ze stacji, zatrąbił. Kierowca pomyślał, że to trąbienie to jest znak dla niego, że on może jechać. No i w tym momencie się spotkali. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale to powinna być nauczka. Słuchajcie, bo to działa pewnie nie tylko pod Końskimi, tylko w całej Polsce. Jak pociąg trąbi, to raczej nie jest sygnał dla nas, że powinniśmy się pakować na przejazd. Pouczające, prawda? To jest nowość RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: I po reklamie.

0: We Fleszu RMF Max o 12 mamy dla Was ważne informacje w skrócie. Michał Michta, zaczynamy. Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. W ostatnich godzinach Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 200 dronów. Zginęła co najmniej jedna osoba, 6 zostało rannych. Uszkodzone są obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalnej, ucierpiało przedszkole. Dron trafił także w lokomotywę cywilnego pociągu. Ukraińskie władze zapowiedziały odwet.
1: Szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie tę sugestię odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga. Wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
0: To był Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W samo południe krótko i szybko o tym, co w regionie. Kieleccy drogowcy szukają firmy, która wyremontuje ulicę Jagiellońską. Przetarg potrwa do 22 maja. Jak dowiedziało się RMF Max, prace mają objąć odcinek Jagiellońskiej od Krakowskiej do rejonu ulicy Karczówkowskiej. A my zmieniamy temat. Znamy termin referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Górno. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało, że głosowanie odbędzie się 21 czerwca. To będzie już drugie referendum w sprawie odwołania radnych. Poprzednie było nieważne z powodu niskiej frekwencji. W samo południe wracamy do trwających w Kielcach juwenaliów. Studenci czekają na weekendowe koncerty. Kizo, Fagata czy Kacperczyk wystąpią na kadzielni w piątek, a w sobotę Enej i Golecu Orkiestra. A co w programie na dziś?
3: W studenckim klubie WSPAK na UJK będzie scena otwarta, gdzie studenci będą mogli zaprezentować swoje talenty, swoje umiejętności. Będą mogli się podzielić tutaj wśród nas wszystkim tym, co do tej pory stworzyli, co umieją.
0: Zapowiada Mateusz Fitas z UJK. Z kolei Politechnika dziś zaprasza na Silent Disco.
4: Jak co roku mamy taki problem, że brakuje nam słuchawek, więc w tym roku miejmy nadzieję, że zamówiliśmy odpowiednią ilość, że na pewno dla każdego studenta starczy. Więc zapraszamy na Silent Disco.
0: To Oliwia Śledziewska z Politechniki. Wieczorem, dodajmy co ważne, padać nie powinno. A na koniec krótko o wydarzeniu, które odbędzie się pod koniec maja. Kiermasz książek, warsztaty z kaligrafii i karytatury, koncert czy spotkania autorskie. Tak zapowiada się tegoroczny świętokrzyski festiwal literacki.
5: Festiwal startuje 28 maja i potrwa do końca tego miesiąca. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Do Kielc przyjadą artyści i pisarze. Zaplanowano spotkania z Robertem Więckiewiczem, Zygmuntem Miłoszewskim, Mateuszem Damięckim, Weroniką Ancerowicz i Arturem Andrusem. Będzie wspólne czytanie książek z Mateuszem Drozdowskim, ale też warsztaty ekologiczne i spotkanie z alpakami. Uroczysta gala, na której wręczona zostanie świętokrzyska nagroda literacka, jest przewidziana na 29 maja.
0: Zapowiadał Marcin Różec.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W prognozach na wtorkowe popołudnie mamy stopniowy zanik opadów deszczu. Zaczną pojawiać się przyjaśnienia i rozpogodzenia, ale dziś to jednak chmury będą zdecydowanie dominować na świętokrzyskim niebie. 11-12 stopni to maks prognozowany dla naszego regionu na popołudnie. 13 kresek jedynie w Sandomierzu oraz w okolicach Włoszczowy. Na jutro maksymalnie 13-14, w czwartek 17-18, a w piątek będzie do 19, lokalnie do 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Hity na maksa.
6: No i zdecydowanie radośniejsza część tego dnia nastała, bo to jest ta część dnia, w której na pewno pracę skończymy. Mam nadzieję, że u Was też tak to wygląda. Już po 12 w RMF Max. To jest oczywiście cały czas byle do obiadu. No i najlepszy program do słuchania w pracy, także w robocie, jak zawsze z Wami. Na muzycznym posterunku Przemek Kubera. Kłaniam się niska.

0: taka szybka zagadka w RMF Max. Co można poobdążyć w pracy? No podobno wszyscy mówią, że obowiązki, ale ja troszkę w to nie wierzę. Znaczy wierzę, ale nie chcę, żeby to była nasza rzeczywistość. Tak dzisiaj nie będzie. Umówmy się, że jak słuchacie RMF Max, to mnożymy tylko dobre rzeczy. Na przykład to, ile macie szans na zgarnięcie kasy od nas. Tu i teraz, na waszych oczach i uszach startuje runda bonusowa i od teraz przez 9 najbliższych minut mnożę wszystkie wasze zgłoszenia razy 141. Wszystkie zgłoszenia, które przylecą do mnie przez rmfmax.pl albo SMS-em z hasłem Max, który wysyłasz na 7327 za 3,69. Za chwilę kończę pracę, więc nie obiecam, czy ktoś coś jeszcze dzisiaj tu pomnoży. Warto skorzystać z tego teraz. Ślij Max na 7327. Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
7: masz. K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2!
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
12: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
11: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
13: Super.
11: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kto zwalcza ból?
19: Fundary!
18: Kto?
17: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
21: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim. I po reklamie.
22: Gramy.
23: Nie oceniamy.
22: RMF Max.
4: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

I zamiast kolejnej małej czarnej, taki beat w RMF Max wjeżdża Wiktoria Kida do Oscar Sims i Gdy będziesz sam działa dokładnie tak samo, a jakby człowiek jest odrobinkę zdrowszy, prawda? To oczywiście w zdrowym ciele zdrowy ruch, więc podrzucamy opcję na ruszenie się w ten weekend, na przykład na biesiada party. Albo grubo, albo wcale. Tak bawi się czerwony fortepian przy Piotrkowskiej w Kielcach w sobotę po godzinie 20. Słuchajcie, skoro biesiada, no to na pewno Jenę i Kaja i bratanki i gole z orkiestra. No i oczywiście w tygodniu to może te noty nie za bardzo nas kręcą, ale w weekend na parkiecie to już co innego. W niedzielę od 16.30 na torze Kielce w Miedzianej Górze z kolei wjeżdżają popołudniowe przejazdy i pojedynki superkarów. Kto lubi zapach benzyny, może nie o poranku, ale w niedzielne popołudnie, to warto zajrzeć.

0: Nosisz Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon?

0: taras. Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: I po reklamie.

prognozach na wtorkowe popołudnie mamy stopniowy zanik opadów deszczu. Zaczną pojawiać się przyjaśnienia i rozpogodzenia, ale dziś to jednak chmury będą zdecydowanie dominować na świętokrzyskim niebie. 11-12 stopni to maks prognozowany dla naszego regionu na popołudnie. 13 kresek jedynie w Sandomierzu oraz w okolicach Włoszczowy. Na jutro maksymalnie 13-14, w czwartek 17-18, a w piątek będzie do 19, lokalnie do 20.

nami buja. Nic do stracenia, tym razem z pomocą ekipy Sound & Grace w RMF Max za chwilę o 13:00. I wszystko gra, rusza, więc RMF Max warto zostać. Mam jeszcze bardzo dobre informacje na koniec ode mnie dla mieszkańców Skarżyska Kamiennej. Ci, którzy zazdrościli darmowej komunikacji miejskiej w Starachowicach, już nie będą musieli zazdrościć, bo w Skarżysku komunikacja publiczna będzie za darmożkę od 1 lipca. Autobusów ma być nawet więcej na dodatek na ulicach Skarżyska. Znaczy, autobusów może tyle samo, ale więcej kursów niż obecnie. Słuchajcie, od 1 lipca zapominamy w Skarżysku o biletach w komunikacji, a mieszkańcy na przykład Kielc to takim rozwiązaniem mogą tylko na razie pozazdrościć. Przemek Kubera, dzięki za dziś. Jak zawsze słyszymy się jutro po godzinie 9:00. Udanego popołudnia. Bądźcie grzeczni.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: O tym, co warto wiedzieć o 13 we Flashu RMF Max, Michał Michta. Zaczynamy. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń hantawirusem. Do tej pory na pokładzie wycieczkowca Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby, 3 osoby zmarły. Na czym WHO opiera swoje przewidywania?
2: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, m.in. od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
1: Informuje Michał Dobrołowicz. Dodajmy, 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem z hantawirusem.
0: Słuchacie RMF Max.
1: O 13:00 szybki meldunek z ulicy Żelaznej w Kielcach. Sporo problemów powoduje budowa nowej drogi dla rowerów. Kierowcom przypominamy, wjazd na parking przed dworcem PKP możliwy jest wyłącznie od strony budynku poczty. Część miejsc postojowych została zlikwidowana. Utrudnienia dotyczą także pieszych. Niektóre przejścia są zamknięte. Inwestycja miała zakończyć się pod koniec maja, ale jak dowiedziało się RMF Max, wykonawca dostał zgodę na przedłużenie prac do końca sierpnia. Teraz krótko o nowej propozycji kieleckich radnych. Jest pomysł wprowadzenia ulg podatkowych dla właścicieli znajdujących się w centrum miasta Kamienic, pod warunkiem, że zdecydują się oni na remont elewacji i podwórek.
3: Właściciele, podmioty, które będą remontować budynki, elewacje, fasady, ale także podwórka, zwiększając ich estetykę, w małą architekturę, w zieleń, mogły otrzymać ulgi. Ta uchwała ma charakter oczywiście intencyjny. Ona będzie wyrażała wolę Rady Miasta, aby takie elementy ulg dla przedsiębiorców, właścicieli wszystkich podmiotów zostały w Kielcach wprowadzone.
1: Tyle radny Marcin Chłodnicki. A u nas szybkie info z Pińczowa. Miasto rusza z generalnym remontem 2 budynków przy ulicach Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Oba są wyłączone z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Remont obejmie w sumie 9 mieszkań, które potem będą wynajmowane. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. A na koniec jeszcze o kolejnej odsłonie akcji Funduszowy Maj. W jej ramach atrakcje, które powstały albo rozbudowały się za unijne pieniądze, organizują atrakcje dodatkowe. Jutro zaprasza do siebie Kino Fenomen w kieleckim WDK-u.
4: Pokażemy 2 filmy, pierwszą i drugą część Władcy Pierścieni. Przygotujemy bardzo ciekawą strefę relaksu.
1: Będzie można także dowiedzieć się o unijnych pieniądzach.
4: Zostaną zapewnione stoiska, które pokażą młodym ludziom, jak korzystać z funduszy europejskich. Będzie stoisko młodzieżowego sejmiku oraz stoiska uczelni wyższych.
1: Zapowiadała Magdalena Fogiel-Litwinek, dyrektor WDK-u. Co jeszcze będzie się działo w regionie w ramach akcji Funduszowy Maj? Sprawdźcie na rmfmax.pl w zakładce Konkursy i akcje specjalne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wciąż możliwe opady deszczu i całkowite zachmurzenie mamy w prognozach na te najbliższe godziny dla województwa świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 13 stopni. Z każdą godziną jednak ryzyko deszczu będzie mniejsze. Prognozowane są większe przejaśnienia. Najpierw na zachodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni. Ciśnienie poniżej normy. Nocą bez opadów od 4 do 6 stopni. Jutro znowu może pokropić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dzień dobry po 13:00. Człowiek chciałby się już pozbyć chociaż jednej warstwy, ale ciągnie po plecach cały czas ta wiosna.
6: Nieważne, co dzieje się za waszym oknem, dobrze, że jesteście z nami. Przed nami masa hitów, trochę śmiechu, dużo dobrego towarzystwa, czyli wtorek z RMF Max. Anka i Fioła, siema.
5: I Tame Impala.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I już człowiek chce wybierać się na te letnie festiwale, a przynajmniej zastanawia się nad stylówką. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max.
2: Ale najpierw Mai i Juvenalia, a no w Częstochowie właśnie. Draka. Studenci Politechniki Częstochowskiej protestują, bo zaproszono na Juvenalia Fagatę. I mówią, że nie podoba im się promowanie patologii za publiczne pieniądze.
1: Jasny gwint. Cytuję. Fagata pod jasną górą. No to jest naprawdę, ja się wcale nie dziwię. Znaczy, no, zgadzam się z tym dylematem, no.
2: Podoba mi się komentarz: Fagata do Politechniki Częstochowskiej pasuje jak moonwalk Jacksona do disco polo.
3: Max. Reklama.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj do out, kusi cenę, każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem

0: Jejku, Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: I po reklamie. RMF

0: przy takich numerach mamy wrażenie, że już przytula nas lato, co? Jonatan, Bledka, Gips i Róż w RMF Max. A od Różu jak blisko do Rubinu. Świat się zachwyca, słuchajcie, i dzisiaj ogląda na zdjęciach wielki rubin znaleziony w Birmie. 2,2 kilograma. Wygląda, no, fenomenalnie, muszę powiedzieć.
1: Czy ja wiem, czy jest się czym zachwycać? Wygląda jak stara marina znaleziona po roku pod kanapą. Ciężko oszacować jego wartość na ten moment. U nas zdecydowanie łatwiej, bo my przynajmniej dajemy widełki. No ile tak? jest na naszym koncie? W zabawie za dużo, za mało. Spróbuj wytypować dokładną kwotę i zgarnij ją nawet dzisiaj po 15 w finale naszej zabawy.
0: Co trzeba zrobić? Proszę Państwa, teraz wyjmujemy telefony i wysyłamy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Wy wysyłacie tę wiadomość i gracie już o ponad 14 331 zł i na wakacje do Birmy jak znalazł w razie czego.
1: A nawet jeśli nie traficie, to dostajecie od nas pół tysiaka na pocieszkę. 7327 SMS o treści MAX. Może to dziś ta kasa będzie twoja.

0: gitarka robi tutaj niesamowity klimat i jest coś w tym, że jak w głośnikach jest dobry vibe, to nieważne, co się dzieje dookoła, no od razu zmienia się perspektywa.
1: Robota sama się robi. No dzisiaj na pewno meteorologom. Bo czego by nie powiedzieli w prognozach pogody, gdzieś to się w Polsce zgadza. Za chwilę sprawdzamy najświeższy raport, będzie pogoda, a po niej Eminem z Rihanną.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile? 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowit.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivora.
0: Przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowit.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivora.

0: nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Wciąż możliwe opady deszczu i całkowite zachmurzenie mamy w prognozach na te najbliższe godziny dla województwa świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 13 stopni. Z każdą godziną jednak ryzyko deszczu będzie mniejsze. Prognozowane są większe przejaśnienia. Najpierw na zachodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni. Ciśnienie poniżej normy. Nocą bez opadów od 4 do 6 stopni. Jutro znowu może pokropić.

0: dodaje się zdecydowanie ciężej niż bierze. Sobel, kochasz za nami. No tutaj ktoś coś oddać powinien. Bielsko-Biała. Miasto przekazało teren pod cmentarz. Mhm. I teraz trzymajcie się. Zakon sprzedał go za 2 miliony i ma tam powstać hotel i domy. Zamiast grobów, hotel i domy.
1: To jest delikatna nadinterpretacja tekstu o pomnażaniu talentów, mam wrażenie, wiesz?
0: No ale biznes, żyć nie umierać.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W życiu nic nie jest bielsko-białe. Znaczy czarno-białe chciałam powiedzieć. Alok, Kality, Dive Into Me, nowość.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda. I po reklamie.
12: O tym, co ważne we Flaszu RMF Max o 14:00. Michał Michta, witam i zapraszam. Na start krótko krajowa polityka. Aż 4 poselskimi projektami ustaw o rynku kryptoaktywów zajmie się Sejm. Chodzi o 2 poselskie złożone przez Konfederację i Polskę 2050.

0: oraz propozycję rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył także klub PiS, ale wczoraj go wycofał i złożył nowy, który ma być rozpatrzony później. A na stacjach paliw kolejne obniżki. Jutro benzyna 95 kosztować ma nie więcej niż 6,28. Nowa górna stawka za olej napędowy to 6,84.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz szybkie wiadomości z naszego regionu. Już wkrótce na ulicę Kielc powinny wyjechać elektryczne autobusy. Wiemy, że będą obsługiwały linie 13, 24, 103, 108, 112 i 114, a także bezpłatne 0W i 0Z. Pojazdy, jak słyszymy w Zarządzie Transportu Miejskiego, są przystosowane m.in. do osób z niepełnosprawnościami.
2: Są odpowiednio oznakowane miejsca dla niepełnosprawnych, dla wózków inwalidzkich, dla wózków dziecięcych, dodatkowe tablice boczne, tablica dla osób jeżdżących na wózkach.
0: Miejsca będzie więcej, bo tu nowość w Kielcach, drzwi nie będą otwierały się do środka.
2: Drzwi inaczej się zupełnie otwierają niż w pozostałych autobusach, są to tak zwane drzwi odskokowe. One nie otwierają się do środka pojazdu, tylko na zewnątrz.
0: O czym mówiła w RMF Max Barbara Damian, dyrektor ZTM-u. Maj to dobry moment na wyrobienie paszportu. Nie ma kolejek, które pojawić mogą się bliżej wakacji. A od początku roku w regionie złożono już 13,5 tysiąca wniosków o wydanie takiego dokumentu.
3: Zdecydowanie najpopularniejszy był styczeń, kiedy w naszym urzędzie złożono ponad 4 tysiące wniosków o wydanie paszportu. Oczywiście najpopularniejsze są Kielce, czyli nasza główna siedziba przy Alei 9 Wieków Kielc 3. Tych wniosków było dokładnie 3331.
0: Na grubo ponad 800 w punkcie terenowym w Ostrowcu, mówiła Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody. A o 14:00 szybko zaglądamy do programu kieleckich juwenaliów. W programie na dziś kino plenerowe oraz silent disco. Jutro wielkie akademickie grillowanie. O plany studentów pytał nasz reporter.
4: Na pewno planuję odwiedzić grillu JK na akademikach i prawdopodobnie wybiorę się na koncert na kadzielny. Cieszę się z tego, że wreszcie nadszedł ten czas.
5: Jakie masz plany?
6: Będę się starał na większości uczestniczyć w ramach możliwości, które są.
5: Podoba ci się program tegorocznych juwenaliów?
6: Ogólnie tak. Może tam z koncertem jedna, tak powiem prywatnie, co w piątek, ale tak to wszystko jest ładnie.
0: Mówili studenci kieleckich uczelni. Na koniec krótkie zaproszenie do Wielkopolski. W sobotę w Pile kolejny przystanek naszej radiowej trasy Lato na Maxa. Szczegóły są na rmfmax.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Szaro i mokro. Miejscami w Świętokrzyskiem może jeszcze pokrobić, ale tych opadów już coraz mniej. Będzie za to więcej szans na przejaśnienia. W prognozach synoptyków na dziś nie ma ostrzeżeń przed burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 do 13 stopni. Jest chłodno. Odczuwalna temperatura nawet niższa od tej na skali. A noc spokojna, bez deszczu, z temperaturą od 4 do 6 stopni. Jutro znów przydać mogą się parasole. Opady będą przelotne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Strzykawki dla pielęgniarek, bardzo proszę.
9: Od świtu do świtu.
8: Bo właśnie w ten sposób one pracują. Dzień pielęgniarek dzisiaj, wiadomo, że nawet 4 i 5 kawek dla nich by się przydało.
10: To pozwólcie, że tym razem my podłączymy was pod kroplówkę, tą muzyczną.
11: Łapcie chwilę oddechu. To Metzner i Gotham w RMF Max. Anka i Fiała, siema.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: O, i na tym bym się właśnie skupiła. Chodź bawić się z nami. White 2115, Vivi Simon i Palar w RMF Max. Właśnie teraz ta zabawa się zaczyna.
1: Rozkręca. No bo w końcu 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo, gdzieś pomiędzy. Jest kwota, którą możesz wyciągnąć z naszego konta.
0: Uwielbiam tę łamigłówkę, zwłaszcza, że tu nigdy nie ma przegranych. Wysyłacie od teraz hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. My wasze zgłoszenie od teraz mnożymy 151 razy.
1: Każdy SMS razy 151, a do wzięcia na pewno więcej niż 14 331 zł. Kasa, która może sprawić, że wakacje przyjdą szybciej.
0: Dokąd można za te pieniądze pojechać, wymyślicie za chwilę. Najpierw wejdźcie do gry. 7327, SMS o treści MAX.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
6: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.

0: Wracaj dziś do KFC.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: idealny numer na opadającą w pracy głowę. Illinium i Ellie Goulding za nami. Tymczasem wiecie, że ziewanie jest zaraźliwe już w łonie matki?
1: O matko!
0: Włoscy naukowcy dowodzą, że już w łonie matki dziecko kopiuje nawet ziewanie mamy.
1: Niesamowite, no gdzieś się w końcu człowiek tego nauczył, prawda? Chociaż słuchajcie, teraz bardzo proszę nie ziewać, tylko szybko orientacja, gdzie jest telefon, bo albo teraz, albo już dzisiaj wcale. Wchodzicie do gry o ponad 14 331 zł, wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I to szybko, bo zaraz kończy się runda bonusowa.
0: To za 10 trzecia, bonus działa. 151 razy mnożymy każde zgłoszenie. Kilkanaście tysięcy do wzięcia i to już po 15. Trzeba się spieszyć. 7327, SMS o treści MAX. Wyobraźcie sobie frustrację, jeśli myślicie o jakiejś kwocie, nie wejdziecie teraz do gry, a to będzie ta właściwa.
1: Najgorzej, Ed Sheeran, wysyłajcie hasło MAX na 7327.

0: impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, etc., Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Szaro i mokro. Miejscami w Świętokrzyskiem może jeszcze pokrobić, ale tych opadów już coraz mniej. Będzie za to więcej szans na przejaśnienia. W prognozach synoptyków na dziś nie ma ostrzeżeń przed burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 do 13 stopni. Jest chłodno. Odczuwalna temperatura nawet niższa od tej na skali. A noc spokojna, bez deszczu, z temperaturą od 4 do 6 stopni. Jutro znów przydać mogą się parasole. Opady będą przelotne.
12: Hity na maksa.
13: RMF Max.
12: RMF Max.

0: ponieważ nie potrafię tego podśpiewywać, dlatego mocniej ruszam biodrem. No, gdzieś trzeba tę ekspresję wyrazić.
1: Kto nie zna hiszpańskiego, a śpiewa, ten używa Polish Latino, pamiętaj.
0: Aha, okej. Okay.
1: Tymczasem pod Mount G, czyli pod Giewontem, kryzys. Słuchajcie, czytamy dzisiaj w sieci. Nasi arabscy turyści, którzy raz przyjechali do Zakopanego, nie wracają. I teraz władze miasta kierują wzrok w stronę Indii i Japonii.
0: O, rety.
1: Chcąc ściągnąć stamtąd turystów.
0: No tak, no ceny podnieśli, pokazali, że szybko potrafią zmienić, a propos, język w menu, prawda, restauracyjnym.
1: Japonia. Ja się nie dziwię, że patrzą w stronę Indii.
0: No właśnie.
1: Górale, skoro Pomorze zarezerwowało Indian.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: promocją. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z rady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: O 15 w RMF Max najnowszy flash, czyli aktualne informacje w skrócie. Michał Michta, zaczynamy. Już 2000 zgłoszeń od pokrzywdzonych i kilkaset przesłuchanych osób w aferze Zonda Krypto. To najnowsze dane prokuratury. Co jeszcze wydarzyło się w śledztwie?
2: Przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych.
1: Tyle, Krzysztof Zasada.
3: Słuchacie RMF Max.
1: O 15 szybkie info z miasta. Jutro i w czwartek będą utrudnienia w rejonie skrzyżowania Jesienowej i Marszałkowskiej w Kielcach. Jak dowiedziało się RMF Max, w związku z planowaną w tym rejonie dalszą wycinką drzew, czasowo wyłączone będą skrajne pasy ruchu ulicy Jesienowej. A jeżeli będzie to konieczne, możliwe będzie krótkotrwałe wstrzymanie całego ruchu. Utrudnienia mogą także występować na Marszałkowskiej. Słuchajcie RMF Max, z nami jesteście na bieżąco. Teraz pozostałe tematy w skrócie. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach przechodzi na cyfrową technologię diagnostyczną. Placówka kupi nowoczesną gamma kamerę. Co to za urządzenie? O tym już Marcin Różyc.
4: Urządzenie pozwoli na uzyskanie lepszej jakości obrazów przy krótszym czasie badania i niższej dawce promieniowania. To także bardziej precyzyjna ocena stopnia zaawansowania choroby oraz skuteczności leczenia onkologicznego.
1: A dodajmy, Marcin, to nie jedyne plany zakupowe SCO.
4: Zgadza się. SCO planuje także modernizację i rozbudowę pozytonowego tomografu emisyjnego. To tak zwany PET, który dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji pozwala na szybkie i dokładne diagnozowanie nawet najmniejszych ognisk nowotworowych. PET wykorzystywany jest w diagnostyce 20 typów nowotworów.
1: Tyle od Marcina. 1 czerwca wystartuje nabór do nowego miejskiego żłobka w Ostrowcu. Powstał przy szkole numer 7, będzie w nim 120 miejsc. Urząd Miasta informuje, że rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie. Za moment sprawdzimy, co w pogodzie. Tu mamy coraz więcej przejaśnień i zanikające opady. Będą także informacje sportowe, ale wcześniej jeszcze krótka zapowiedź wydarzenia, które odbędzie się jesienią. Nawet 5000 tancerzy z całego świata przyjedzie w październiku do Kielc. To właśnie stolica województwa świętokrzyskiego będzie gospodarzem tanecznych mistrzostw świata.
5: Będą to takie konkurencje jak hip-hop, hip-hop battle, czyli batelki hip-hopowe, walki, popping i breaking. W tych konkurencjach będą walczyć tancerze w konkurencjach solowych, duetowych, w grupach i w dużych formacjach. Wszystkie te konkurencje są bardzo atrakcyjne dla publiczności, dla trenerów, dla tancerzy.
1: Mówiła współorganizatorka mistrzostw Anna Biały. A u nas flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
6: Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarskim mistrzem Polski, ale to jeszcze nie czas na odpoczynek. W kolejny weekend w Turynie Warta zagra w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Później sezon reprezentacyjny, w który z przytupem zamierza wejść Bartłomiej Lamański. Do reprezentacji Polski wraca po 9 latach przerwy.
7: Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, no to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć.
6: Podkreśla Lamański. To jeszcze piłka nożna. Jutro zaległe mecze 31. kolejki Ekstraklasy. Arka Gdynia, która walczy o utrzymanie, zagra z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Jutro na kort w Rzymie ponownie wyjdzie Iga Świątek.
1: To wtorkowe popołudnie, szybki meldunek pogodowy. Deszcz jeszcze lokalnie może pokropić, ale ma się już rozpogadzać. Wieczorem i nocą bez opadów. Ciśnienie w regionie pozostaje zdecydowanie poniżej normy. Biometr niekorzystny, czuć możemy się senni i zmęczeni. Nocą bez opadów temperatura minimalna od 4 do 6 stopni. Jutro ponownie przelotne opady, ale końcówka tygodnia z 19 na plusie powinna wynagrodzić nam te dzisiejsze szarości.
3: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
8: Odświeżonym klasykiem otwieramy 15. Bibi Rexa i Faithless. Anka i Fiołas, cześć.
9: Wiemy, co dobre, bo w tej godzinie rozdawać będziemy też kasę. Zostańcie z RMF Max.

0: Lubimy nowości, to jedna z nich. Wiktor Waligura za nami w RMF Max. Z kolei to żadna nowość, że Lewy znowu ma jakiś tytuł. Robert Lewandowski został najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii 5 najlepszych lig w Europie. Ma 13 mistrzostw i 8 tytułów Króla Strzelców.
1: No to jest turbo imponujący wynik. Jak dobrze, że my żyjemy w jego czasach, można powiedzieć nawet. No
0: ale w ekstraklasie tylko raz królem był i raz mistrzostwo zdobył. Słabo, no.
1: Taki klasyczny polski komentarz. U nas zaraz będzie można strzelać w zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
8: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: Jonatan, Liwka i PZ obejmuje noce w RMF Max. Teraz to najważniejsze objąć wyobraźnią, ile pieniędzy jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Może właśnie tak. Wyobraźcie sobie dokładną kwotę. Wiemy, że 14 331 zł to za mało, a 14 900 to już za dużo. Gdzieś tam właściwa odpowiedź jest ukryta.
0: No ten rozstrzał właściwie nie jest duży. Teraz wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
2: No niespełna 600 zł różnicy.
0: Trzeba trafić co do złotówki.
2: Ale najpierw trzeba odebrać telefon. Który to już sygnał?
0: Czwarty. Liczę jak na paluszkach. Czy możecie spojrzeć, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni gdzieś w torebce albo w kieszeni?
2: Szansa!
0: Halo? Nie!
2: Aj, no cóż, właściciel bądź właścicielka tego numeru niech wie, że ma tylko gwarantowaną stówę. Mówimy tylko, bo gdyby nawet nie udało się trafić we właściwą kwotę, to my na pocieszkę wypłacamy pół tysiaka, ale trzeba telefon odbierać, gdy dzwoni RMF Max.
0: No więc w kieszeni został tylko telefon, a mogło być ponad 14 tysięcy. Jutro próbujemy znowu.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Najważniejsze, że na końcu ktoś tę kasę wygrać musi. To możesz być ty. rmfmax.pl, tu można się zgłaszać.
0: A to już Tame Impala i Jenny.

0: Dobry rozpęd bierzemy w to popołudnie razem z Anima i Joy w RMF Max. Beautiful za nami. No ale energii do rozpędu najczęściej dostarcza nam obiad. Co jeść w 2026 roku? Jest lista najlepiej ocenianych dań świata według Taste Atlas.
1: Co prawda mamy już maj, ale druga połowa roku może być smaczniejsza. Zaraz szczegóły. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Zapraszamy. Skoda Auto Rut, Kielce, ulica Krakowska 283.
5: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.
11: To wtorkowe popołudnie, szybki meldunek pogodowy. Deszcz jeszcze lokalnie może pokropić, ale ma się już rozpogadzać. Wieczorem i nocą bez opadów. Ciśnienie w regionie pozostaje zdecydowanie poniżej normy. Biometr niekorzystny, czuć możemy się senni i zmęczeni. Nocą bez opadów temperatura minimalna od 4 do 6 stopni. Jutro ponownie przelotne opady, ale końcówka tygodnia z 19 na plusie powinna wynagrodzić nam te dzisiejsze szarości.

0: lubię, jak zabierają nas do swojego świata. Fukaj i Vito w RMF Max.
1: Zabiorę cię tam. No to teraz ho. Chodźcie, zabieram was tam, gdzie jest najsmaczniejsza kuchnia na świecie. Taste Atlas znowu ma swój ranking, no i kuchnia włoska znowu bezkonkurencyjna.
0: Trudno się dziwić, wszyscy ją lubią i kochają. Drugie miejsce dla Grecji, ale trzecia pozycja jest zaskoczeniem.
1: Peru, proszę państwa, i przegrzebki zapiekane z serem.
0: Polska dopiero na 14 pozycji.
1: No, smuteczek, ale biorąc pod uwagę wszystkie kuchnie świata, no to 14 miejsce to jest prawie czołówka.
0: Umówmy się, że najlepsza jest i tak. Kuchnia u mamy.
1: A ty na obiadek jedziesz, tak właśnie? Pozdrawiamy!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Nasz

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Maxa.
1: O tym, co warto wiedzieć o 16 we Flashu RMF Max, Michał Michta, zaczynamy. A na początek Zbigniew Ziobro, który wymyka się wszelkim kontrolom. Wyjazdu byłego ministra ze strefy Schengen nie odnotowały europejskie systemy graniczne. Do USA nie poleciał także żadnym rejsowym samolotem. W jaki sposób wobec tego Ziobro znalazł się w Stanach?
2: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
1: O czym informował Krzysztof Zasada.
3: Słuchacie RMF Max.
1: W to wtorkowe popołudnie mamy ważne informacje dla kierowców. Jutro powinien ruszyć remont skrzyżowania Leszczyńskiej ze Śląską w Kielcach. Tam będą zwężenia. W przyszłym tygodniu z kolei na 3 dni skrzyżowanie całkowicie zostanie zamknięte. Inwestycje na swój koszt przeprowadzi deweloper, który w pobliżu buduje bloki. Teraz krótko i szybko pozostałe tematy. Nowa hala targów w Kielce będzie gotowa na wrześniowe targi zbrojeniowe. To deklaracja władz miasta w reakcji na pojawiające się sygnały o opóźnieniach na placu budowy. Pytaliśmy o to prezydent Agatę Wojda.
4: Czy realizacja hali na wrześniowy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest zagrożona? Nie, trzymamy rękę na pulsie. Zdążymy, w wakacje będziemy chcieli halę odebrać, a już na jesieni patrzeć, jak ona funkcjonuje w praktyce.
1: Mówiła prezydent Agata Wojda. Ósmoklasiści mają za sobą już 2 dni egzaminów. Pozostał im jeszcze język angielski. Egzaminu nie można nie zdać, ale zdobyte punkty będą decydowały o tym, do jakiej szkoły dostaną się uczniowie. A czy mają już plany?
5: Zależy od egzaminów, jak pójdą.
6: Jak dobrze pójdzie, to jakieś technikum, a jak słabiej, no to do zawodówki.
7: Coś mam w głowie, ale jeszcze nie jestem tego pewna.
8: Pustka w głowie, pustka. Nie mam pojęcia jeszcze. Trzeba zobaczyć, poczekać na wyniki i się zobaczy wszystko dokładnie.
1: Mówili uczniowie z kieleckiej 19. To na koniec, zanim sprawdzimy, co nowego w pogodzie, jeszcze szybki rzut oka do Skarżyska. W mieście rusza modernizacja Miejskiego Centrum Kultury. To będzie pierwszy tak duży remont w jego historii. Pojawią się zupełnie nowe przestrzenie.
9: Nowe sale warsztatowe, sala pracy z głosem, nowa sala teatralno-kinowa.
1: Iwona Jeziorska, zastępca prezydenta Skarżyska, mówi, że dzięki temu oferta kulturalna miasta istotnie się poprawi.
9: Myślę, że ta scena kulturalna Skarżyska zmieni się całkowicie. Będą liczne warsztaty ceramiczne, tkackie, ale ponadto powstanie wiele nowych galerii, w których mieszkańcy odnajdą te swoje dziedziny, które ich najbardziej interesują.
1: Dodajmy, przebudowa kosztować ma 31 milionów złotych, ponad 24 miliony to dotacja z Ministerstwa Kultury. Prace potrwają aż do końca 2028 roku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wieczorem więcej przejaśnień i tylko gdzieniegdzie słabe już przelotne opady, wciąż jednak sporo chmur. Nocą małe ryzyko deszczu, temperatura minimalna od 4 do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 13-14. Pochmurno, wieczorem rozpogodzenia, a w ciągu dnia w środę przelotne opady deszczu. No i teraz krótko o tym, co w kolejnych dniach. W czwartek 17-18 stopni. W piątek 19, nawet 20. Nadal sporo chmur, ale także większe rozpogodzenia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy, to teraz będzie się działo muzycznie.
0: RMF Max, hity na maksa.
11: Niektórzy poczuli już ze wolności. W końcu minęła czwarta. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów na start. Do tego Florida czy duet Gordo i Rainer Zonneveld.
10: Anka i Fiołas.
0: RMF Max.
10: Jesteśmy do 17 z wami.

0: Nawet jeśli stoi się w korku, to przy tym utworze dobrze jedzie ten wtorek. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max.
1: Niektórym to teraz włosy dęba staną. Mhm. Słuchajcie, jest pomysł, by w 10 największych polskich miastach wybudować metro.
0: No.
1: Trwają analizy. Chodzi o to, by miało również funkcję ochrony ludności.
0: No świetny pomysł.
1: No i ludzie się zastanawiają, na co nam tyle metra, skoro na razie metra to w Warszawie mamy z metra.
0: Jak na ochronę, to wiadomo, że super, chociaż patrzę na to, ile czasu budowała się ta druga nitka i kiedy została otwarta, to 5 lat, tak mniej więcej.
1: Oj, tam czepiasz się, żeby było nowocześnie, trzeba ponownie przejść przez epokę lodowcową.

0: tak brzmi w głośnikach Maj. To nowość w RMF Max. Milki i jego Just the way you are.
1: Jak Maj, to spacerki. Wiadomo, ile kroków dziennie trzeba robić, żeby długo żyć i być zdrowym? Chyba jest nowa odpowiedź na to pytanie. Naukowcy trochę się o nią spierali. Zostańcie zaraz szczegóły. RMF Max.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

0: Jazzy and Spritz w RMF Max. Dobre tempo dla tych, którzy maszerować lubią szybko. Tymczasem, ile dziennie kroków człowiek powinien robić? No, naukowe publikacje zawsze mówiły o tych magicznych 10 tysiącach, ale okazuje się, że jedna z najnowszych metaanaliz wskazuje nową liczbę. Idealna to 8,5 tysiąca kroków dziennie.
1: Ktoś nam tu obniża poprzeczkę, żebyśmy chyba dali radę po prostu wypełniać te założenia.
0: Naukowcy jeszcze trochę podumają, jak to przy krokach w końcu też do czegoś dojdą.
1: My w każdym razie niestety, ale już powolutku musimy iść. Jutro słyszymy się znowu o 13:00. Dzięki za dzisiaj, Anka i Fiołas.
0: Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabieramy Was na wschód naszego kraju, prosto do Lublina. Z nami jest Agnieszka Pawelec-Herman. Macie tu w samym centrum miasta ogromną połać zieleni. Pięknie, dzięki wsparciu z Unii, zrewitalizowany park ludowy. Na co konkretnie przeznaczyliście te pieniądze?
2: 22 hektary zielonego terenu w centrum miasta. 8 kilometrów jest wszystkich tras przystosowanych do jazdy na rolkach, na deskorolkach, na rowerach. Dla najmłodszych mamy kilka placów zabaw. W parku mamy również amfiteatr wodny. Są miejsca, gdzie można grać w siatkówkę, w bóle, siłownię. Można pograć w szachy, są stoliki szachowe. No i przystań kajakowa.
1: Ale oprócz tych wszystkich miejsc, są też takie, w których można po prostu poleniuchować.
2: Tak, są też miejsca wypoczynku, gdzie można przyjść z kocem, posiedzieć, odpocząć sobie.
1: Macie też miejsca do ćwiczeń dla naszych zwierzaków.
2: Tak, mogą sobie tam poćwiczyć, pobrykać. To są takie trzy miejsca, takie place z urządzeniami do ćwiczeń.
1: To teraz Lublin też ma swój lokalny Central Park.
2: Teraz już mamy super miejsce, bardzo chwalone. Jesteśmy z tego dumni.
1: Lublin to nie tylko Zamek Królewski i magiczne Stare Miasto. Teraz na liście do zwiedzania koniecznie odhaczcie Park Ludowy. A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
7: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz...
7: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
7: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promocje.

0: Tammy Lies.
1: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
4: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Gwiazda.
1: Wieczorem więcej przejaśnień i tylko gdzieniegdzie słabe już przelotne opady, wciąż jednak sporo chmur. Nocą małe ryzyko deszczu, temperatura minimalna od 4 do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 13-14. Pochmurno, wieczorem rozpogodzenia, a w ciągu dnia w środę przelotne opady deszczu. No i teraz krótko o tym, co w kolejnych dniach. W czwartek 17-18 stopni. W piątek 19, nawet 20. Nadal sporo chmur, ale także większe rozpogodzenia.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
3: Naprawdę?
2: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton.
3: To może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
2: Tak?
3: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Najważniejsze tematy w skrócie we Fleszu RMF Max o 17. Michał Michta, zaczynamy. Na początek szybkie info z dróg. Jutro i pojutrze spodziewajcie się utrudnień w rejonie skrzyżowania Jesienowej z Marszałkowską w Kielcach. Będą zwężenia. Okresami ruch może być wstrzymywany na kilka minut. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, powodem są kolejne prace przygotowawcze do budowy trasy S74. A teraz kolejny krok do remontu ulicy Wrzosowej w Kielcach. 7 firm jest zainteresowanych remontem odcinka od Popiełuszki do rejonu Ronda Czwartaków. Najtańsza oferta jest niższa od założonego budżetu. To oznacza, że przetarg powinien być rozstrzygnięty bez problemu. Kiedy mogą ruszyć prace, tego najszybciej dowiecie się z RMF Max. A we Fleszu o 17 wracamy teraz do pomysłu wprowadzenia ulg podatkowych dla właścicieli kamienic z centrum Kielc, którzy zdecydują się na remont elewacji i podwórek. Z inicjatywą wyszła grupa radnych. Ich zdaniem poprawi to estetykę kieleckiego śródmieścia.
1: Ulgi dla właścicieli kamienic, którzy remontują elewacje, remontują fasady, remontują też zabytkowe elementy architektury oraz podwórka, ale także z zastrzeżeniem to dodam, że to te podwórka, które zostaną zrewitalizowane i z racji tego będą właściciele kamienic mieli ulgę, mają być ogólnodostępne w godzinach oczywiście dziennych, wyłączając godziny nocne.
0: Mówił radny Michał Piasecki. A u nas szybka zmiana tematu. Wtorek to kolejny dzień juwenaliów. Studenci trzymają kciuki za pogodę, bo na wieczór zaplanowano kino plenerowe. Poza tym będzie także silent disco, to już pod dachem w klubie w Spaku JK. Koncerty zaplanowano na piątek i sobotę. Na kadzielni wystąpią m.in. Kizo, Fagata, Enej i Golec Orkiestra.
2: No myślę, że tutaj wśród studentów, pomimo koncertu, który jest super, to wszyscy czekamy na grillowanie, gdzie każdy się bawi świetnie.
3: Załatwiliście pogodę?
2: No mam nadzieję, że będzie. No te chmury przewieje wiatr.
3: Weseli studenci rozgonią chmury.
2: Dokładnie. A jak nawet jeśli będą, to my rozpogodzimy tą pogodę.
0: Mówiła naszemu reporterowi jedna ze studentek UJK. A o pogodzie dla studentów i nie tylko. Więcej za moment. Zaraz po Fleszu najnowsza prognoza dla regionu.
4: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz jeszcze szybki rzut oka do stolicy polskich Tatr. Pluszowe oscypek to nowy hit pod Giewontem. Po gęsi i kapibarze na straganach można teraz kupić maskotkę związaną z Podhalem.
5: W zeszłym roku były kaczki, a w tym roku jest dużo oscypków z tego co widzę.
6: Ja tobie jak się podobają oscypki?
7: Bardzo.
6: Kupiłeś już sobie takiego?
7: Nie, jak byłby zielony to bym go wziął.
6: A jak zielony to taki nieświeży chyba byłby.
7: No właśnie o to chodzi.
8: Cieszą się powodzeniem, schodzą bardzo fajnie, ludzie kupują.
6: To będzie jakiś nowy hit?
5: W tym roku tak.
0: Z turystami i handlarzami na Krupówkach w Zakopanem rozmawiał Maciej Pałachicki. A u nas pora już na obiecaną prognozę pogody.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wieczorem zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, zanikające opady deszczu. Wiatr umiarkowany, momentami jeszcze porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, będzie od 3 do 5 stopni, raczej padać nie powinno. No a co jutro? Nadal sporo chmur, ale w ciągu dnia także większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. Miejscami słabe przelotne opady deszczu, maksymalnie od 12 do 14 stopni. Ciśnienie poniżej normy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: Bądźcie w życiu odważni, tak jak ja dziś jestem odważny i nie wiem, czy widzisz, z czego piję.
10: Wziąłeś kubek szefa.
9: Wziąłem kubek szefa.
10: Wow.
9: Bo dzisiaj jak chciałem do niego napisać maila, to mi wyskoczyło, że jest na urlopie.
10: No, powiedziałabym, że to brawura, a nie odwaga, ale jednak skoro go dzisiaj nie ma, no to... To jednak tak wiesz.
9: To bądźcie
10: troszkę
9: odważni.
10: Troszkę kozaczysz
9: po prostu. A może już byliście i chcecie się tym pochwalić, to napiszcie do nas na Messenger RMF Max, a my się witamy. Michał Siwek.
10: Justyna Borycka. No i Sąber też z nami i dużo wspaniałych hitów na Maxa, na powroty z pracy, cokolwiek robicie. Bądźcie z nami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Jeśli istnieją takie numery, które są mnie w stanie porwać na imprezie, do tańca, o każdej porze dnia i nocy, to jest jeden z nich oczywiście. Britney Spears i Toxic w RMF Max. Mam nadzieję, że wam też pięknie grało.
1: Także jeżeli ktoś kiedyś zażąda okupu za Borycką, to wiecie, że porwał ją numer Britney Spears.
0: Może tak być, słuchajcie. Emilia nam napisała na Messengerze RMF Max teraz, że sama jest swoim szefem i nie ma takiego kubka szefa. I musi se kupić.
1: To kup se kubek.
0: No, Emilia, koniecznie, ale przede wszystkim może nam też...
1: Nie, wróć, teraz... nie. My wysyłamy Emilii kubek RMF Max i to będzie jej kubek szefa.
0: Emilia, może być? Możesz nam odpisać teraz na Messengerze RMF Max jak coś. I wy też do nas piszcie dzisiaj na Messengerze RMF Max, co wam się udało dziś? A my z tego zrobimy piosenkę.
1: Co wam się udało? To jest bardzo proste pytanie, które bardzo szybko może stać się trudne, jak zaczniesz się nad nim zastanawiać za długo. Dlatego się długo nie zastanawiaj.
0: Małe rzeczy.
1: Pierwszą rzecz, która przyszła ci do głowy, do nas na Messenger RMF Max i my obiecujemy każdą odpowiedź uwzględnić w piosence, którą własnoręcznie ja i Justyna napiszemy i puścimy w RMF Max. RMF

0: robimy wam naprawdę przyjemną drogę przez miasto. To Save My Love, Kygo i Khalid w RMF Max, a tymczasem w Chinach droga i czas na słuchanie muzy w samochodzie to się skraca cały czas. Mm-hmm. Słuchajcie, najdłuższy podmorski tunel świata właśnie powstaje i dzięki niemu...
1: 123 kilometry.
0: Tak jest. 8 godzin podróży będzie można skrócić do 40 minut.
1: To samo by się mogło wydarzyć, gdyby stary przyjął do wiadomości, że nie zna drogi i włączył Google Maps.
0: No to droga nad morze nagle okazałaby się jednak znacznie szybsza.

0: Eminem i Rihanna. Nie będę się chwalił tym, że cały tekst Eminema znam na pamięć tej piosenki, ale już się pochwaliłem,
1: już
0: więc
1: trochę za późno.
0: Już wiecie.
1: To ja cały tekst Rihanny, może kiedyś nawet to zaśpiewamy razem, zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, tutaj szaleństwo w kanale nadawczym dzisiaj. Będą bilety na Taco Hemingway do zgarnięcia po godzinie 18:00. Będzie
0: ale
1: piosenka o tym, co
0: dzieje.
1: Wam się dzisiaj udało, ale póki co jeszcze zaglądamy na Krupówki, bo tam też się dzieje. Mm-hmm, jest nowość, nowa maskotka, która zyskuje na popularności. Pluszowe oscypki tym razem.
0: Super. I nawet jak ich nie będziesz bardzo długo prał, to będą pachniały jak prawdziwe. Tylko wtedy trzeba będzie jeszcze blikiem dosłać panu Baty 10 zł.
1: Żeby się wszystko zgadzało. No pewnie. Bausaj Magnetic teraz w RMF Max. Bądźcie blisko.

0: Zobacz, jaki to jest luksus, móc zrobić refren, w którym powtarza się jedno słowo przez cały czas. Apatapaty, apatapaty.
1: To jest po prostu amatorka jakaś. Bruno Mars i Rosé w RMF Max, a my właśnie tworzymy piosenkę złożoną ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj wam się udały. No jest tego sporo, obiecaliśmy ująć wszystkie, więc... Więc jeszcze trochę roboty przed nami, ale wy zostańcie z RMF Max. Za chwilę premiera tej piosenki i oczywiście prognoza pogody za moment.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa Steel Series Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. I perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Maxa.
1: Wieczorem zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, zanikające opady deszczu. Wiatr umiarkowany, momentami jeszcze porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, będzie od 3 do 5 stopni, raczej padać nie powinno. Na co jutro? Nadal sporo chmur, ale w ciągu dnia także większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. Miejscami słabe przelotne opady deszczu, maksymalnie od 12 do 14 stopni. Ciśnienie poniżej normy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tutaj się, prawda, uczuciami podzielili państwo z Męskiej Grania Orkiestra. Nareszcie za nami w RMF Max. A my słów mamy dużo.
2: Słów dużo, dostarczonych przez was. To wszystko o waszych dzisiejszych sukcesach. Wszystkie je umieściliśmy w tej piosence. Posłuchajcie.

0: What?
1: Tyle razy usłyszałem słowo Friday, że pogubiłem się, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia.
0: Nie, nie, nie, to jeszcze spokojnie, to jest wtoreczek dopiero, kochani.
1: Tak, właśnie, bo przez chwilę myślałem, że już środa, ale jednak to już...
0: Ach. Jeszcze nie, ale ach, szybko zleci, za chwilę godzina 18 będzie oczywiście Flash w RMF Max, a po 6 bilety na tego Hemingwaya. RMF
1: Max. To zostańcie z nami.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: O tym, co ważne w regionie, we Fleszu RMF Max. Michał Michta w studiu. Zaczynamy. Na początek krótko kieleckie ulice. W rejonie Łódzkiej, Jesionowej i Świętokrzyskiej trwa wycinka drzew pod budowę trasy S74. W sumie do usunięcia przewidziano aż 800 drzew. Prace prowadzone są mimo trwającego sezonu lęgowego ptaków. Drogowcy twierdzą, że działają zgodnie z prawem. Służby ochrony środowiska informują, że wycinka w tym sezonie jest możliwa, o ile prace objęte są nadzorem ornitologicznym. Jeżeli na danym drzewie są gniazda z pisklakami, wycinka musi być wstrzymana do czasu ich opuszczenia. A teraz szybka zmiana tematu. Od 8 lipca inspektorzy pracy będą mieli uprawnienia do przekształcenia umów śmieciowych w umowy o pracę. Jak to ma wyglądać w praktyce?
1: To nie jest tak, że 8 lipca obudzimy się w zupełnie innym świecie, gdzie inspektor pójdzie i jak za dotknięciem magicznej różdżki przekształci kontrakt cywilnoprawny w umowę o pracę. Nie. Procedura jest taka, że inspektor pracy najpierw musi skierować polecenie. Jak myślimy o poleceniu, to rozumiemy, że to coś kategorycznego. Natomiast w inspekcji pracy na gruncie ustawy polecenie oznacza zaproszenie do rozmów.
0: To oznacza, że proces trochę potrwa. Mówił o tym podczas wizyty w Kielcach Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Będzie kontynuacja programu dotacji na zbieranie deszczówki w Kielcach. W poniedziałek miasto wystartuje z naborem wniosków. Na co będzie można dostać kasę? Sprawdził to Marcin Różyc.
2: Kasę będzie można pozyskać na przykład na własny ogród deszczowy. To też fundusze na oczka wodne albo studnie chłonne. Miasto zapowiada, że zwróci 100% kosztów poniesionych na inwestycje, ale nie może to być więcej niż 2,5 tysiąca złotych. To maksymalna kwota dotacji.
0: A jakie warunki trzeba spełnić?
2: Przede wszystkim trzeba być właścicielem nieruchomości na terenie Kielc. Poza tym pracę rozpocząć dopiero, gdy podpiszemy umowę z miastem. Program działa od 2020 roku. Do tej pory mieszkańcy zainstalowali z miejskimi dotacjami prawie 500 naziemnych i podziemnych zbiorników oraz wykonali 5 oczek wodnych.
0: Tyle od Marcina. Teraz szybkie info z Pińczowa. Miasto rusza z generalnym remontem dwóch budynków przy ulicach Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Prace obejmą łącznie 9 mieszkań, które potem będą wynajmowane. Roboty mają potrwać do końca przyszłego roku. A teraz ważne informacje dla osób, których czeka wyrobienie paszportu. Można to zrobić teraz bez stresu, no i jeszcze bez kolejek.
3: W zasadzie, jeżeli się chcemy umówić, to umówimy się z dnia na dzień, no i będziemy mieli pewność, że zdążymy przed wakacjami, co dla wiele osób przed tymi podróżami wakacyjnymi jest bardzo ważne.
0: Mówiła Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody. A my kończymy krótką informacją. Trwa nabór wniosków w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. O granty na lokalne wydarzenia mogą ubiegać się zarówno stowarzyszenia i fundacje, jak i grupy nieformalne. Szczegóły są na świętokrzyskiegranty.pl.
4: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, ale według prognoz bez opadów. Będzie od 3 do lokalnie 5 stopni. A teraz krótko i konkretnie o tym, jaka będzie środa. Pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Ma się przejaśniać, na wieczorem będzie szansa na większe już rozpogodzenie. No i będzie jutro od 12 do 14 stopni, ale odczuwalnie nieco mniej. To dlatego, że wiatr momentami będzie wiał mocniej i może potęgować odczucie chłodu. W kolejnych dniach już nieco cieplej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Ten, co się pod apteką zakochał, ten, co wącha deszcz na betonie.
7: I jedzie lato.
6: On też jedzie lato i on w wannie leży w piątki. Jego koncert niedługo i można bilety zgarnąć u nas.
7: I to już dosłownie za moment. Dwie wejściówki na gdański koncert Taco Hemingwaya, który już w piątek. Takie fajne rzeczy. I jeszcze banger za bangerem do tego, bo teraz Tame Impala i Jenny w RMF Max. Ja cały czas kocham i tuptam stópkami, jak to tylko leci w radiu. Mam nadzieję, że wy też. Justyna Borycka?
6: Stuptasz tubkami?
7: Aha.
6: Michał Siwek, dzień dobry, też jestem. RMF Max z wami, 18:04 na zegarze.

0: T and the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj, 18:11 w RMF Max.
1: Będą biciory.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Będą biciory w piątek w Gdańsku, bo tam Taco Hemingway ze swoim koncertem kolejnym na trasie i my was z przyjemnością w tym tygodniu wysyłamy prosto z RMF Max właśnie tam do Gdańska. Dwa bilety dzisiaj do zgarnięcia. No i w sumie spodobała nam się zabawa, która była wczoraj. A pytaliśmy was o to, jakbyście zamienili swoje imię na jedzenie.
0: No bo taco to jest jakby coś do jedzenia.
1: Jest.
0: I ilekroć słucham taco, to jestem głodny.
1: No tak to działa.
0: Tak to działa.
1: Dobra, nie idę dalej. Generalnie ustaliśmy wczoraj, że Michał byłby kepsikiem siwkiem. Ja bym była młodą kapustką Justyną.
0: Na drugie nie. Mieszany, przypominam. Kepsik tak. Mieszany siwek.
1: Ja młoda kapustka Borycka, a wy jakbyście mieli na imię, gdyby to miało być jedzenie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max, a potem jeszcze powalczymy sobie na antenie o bilety.
0: Proszę się tu kreatywnością wykazać. Te najzabawniejsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi dostają szansę na zawalczenie o wejściówki.

0: Another We Talk To You w RMF Max. Dobrze sobie tutaj wajbujemy we wtorek po pracy. Mamy nadzieję, że dobrze nas słyszycie, że internet wam dobrze działa, bo mogą być problemy.
1: Słychać?
0: Halo, halo. Naukowcy informują, że mogą być różne zaburzenia, być może nawet też zorza polarna się pojawi, a to dlatego, że 10 maja słońce wyemitowało silny rozbłysk klasy M5.7,
1: wow,
0: cokolwiek to znaczy. A chwilę później koronalny wyrzut masy.
1: Rozbłysk i koronalny wyrzut masy. Przepraszam, tu jest napisane, gdzie to dokładnie było, bo ja mam wrażenie, że u nas w tej łazience na korytarzu po lewej. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listę Hot Bands wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam. I got something I wanna
2: talk about. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

Pobawmy się na maksa! Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post i Roll.

0: Przedstawiają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: I po reklamie.

0: Juste, Jack Style i on w numerze Turn the Lights Off i klimacik wleciał mocno w głośnik w RMF Max i o to chodzi, jest 18.32.
1: A to jest moment, żeby rozdać bilety na piątkowy koncert Taku Hemingwaya w Gdańsku i w tej sprawie jest z nami Bartek, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Bartek, pytaliśmy o to, żeby zamienić imię na jedzenie. Jak byś się nazywał, jakbyś tak zamienił?
2: No, zamieniłbym na bardzo dobrą szyneczkę na baleronik, ponieważ bardzo ją lubię i też tak wyglądam, więc no chyba to się zgrywa.
1: To byłoby imię, które w jakiś sposób cię opisuje po prostu jednocześnie.
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: To w ogóle jest super, bo Baleron Bartek to brzmi trochę jak Baron Bartek.
2: Dokładnie, i no, tak, no.
0: I twoja zgadzam. Na przykład wtedy partnerka mogłaby być baronową, znaczy baleronową.
1: Trochę skomplikowaliśmy tę sytuację, ale ważne, żebyście się poczuli po prostu po królewsku i o to chodzi. Tak na pewno będzie na koncercie Taco, no tylko te wyjściówki jeszcze trzeba wygrać w naszej zabawie 5 sekund. Bartek, grałeś w 5 sekund, to już wiemy, bo cię o to pytaliśmy wcześniej, ale przypomnimy dla wszystkich zasady. To chodzi o to, żeby po prostu wymienić po 3 rzeczy z podanej kategorii. 3 takie kategorie przed tobą, jak na 2 odpowiesz w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bartek, jak tam? Dobry dzień masz dzisiaj? Czujesz, że szczęście ci sprzyja?
2: Stresik jest. Stresik
0: jest, ale... więc... O, jest, dobrze. A ty masz stresującą robotę, Bartek? Co robisz w życiu?
2: Pracuję w korporacji, czyli tak, jest stresująca bardzo.
1: Okej.
0: Okej, czyli wiesz, jak pracować pod presją. To akurat jest dobry
1: przydatne
0: prognostyk.
1: Przydatne też.
0: Dobra, no to proszę bardzo, jazda z pierwszym pytaniem.
1: No to chwila skupienia, Bartek. I będzie po robocie. Wymień 3 produkty, z którymi można jeść taco.
0: Czas, start.
2: Ketchup, majonez, musztarda.
1: Same sosy, no ale da się.
0: No ale można.
1: No można.
0: W zasadzie do niczego nie można się przyczepić.
1: Tak,
0: mimo, żebym chciał, bo znacie mnie wszyscy.
1: 1-0 dla ciebie na razie. Jak teraz odpowiesz poprawnie w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Uwaga. Wymień 3 piosenki taco.
0: Start.
2: Piątki leży w wannie. Aj, kurczę.
0: Ajaja.
1: No i zrobiło nam się emocjonalnie. Ale słuchaj, jeszcze jest ostatnie pytanie. Teraz wszystko się rozstrzygnie. Wymień 3 miejsca, w których śpiewasz.
0: Czas, start.
2: Prysznic, praca, dom.
0: No cwaniaczku, ty, a w pracy gdzie śpiewasz niby w tej korporacji, co? Gdzie niby?
2: Wszędzie, gdzie się da.
0: Dobra, zaliczamy, oczywiście, że tak.
1: 2 bilety na koncert Taco Hemingwaya w piątek w Gdańsku są twoje, baleroniku.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A już tak zdrobniale wy przeszliście już na dalszy poziom tej
1: jedzeniowej
0: znajomości.
1: Tak, możesz do niej mówić kapustko, no.

Nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, ale według prognoz bez opadów. Będzie od 3 do lokalnie 5 stopni. A teraz krótko i konkretnie o tym, jaka będzie środa. Pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Ma się przejaśniać, no a wieczorem będzie szansa na większe już rozpogodzenia. No i będzie jutro od 12 do 14 stopni, ale odczuwalnie nieco mniej. To dlatego, że wiatr momentami będzie wiał mocniej i może potęgować odczucie chłodu. W kolejnych dniach już nieco cieplej.

0: Uśmiechom i radości nie ma końca w studiu RMF Max, bo to jest kanał nadawczy Margaret i Tańcz Głupia za nami. No i wy się też dobrze bawicie. Niektórzy jadą na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku, a tylko przypomnimy, że będzie jeszcze okazja te bilety u nas zgarnąć w czwartek w poranku i w kanale nadawczym też, także bądźcie czujni po prostu.
1: Bądźcie czujni, bo czujni są wynagradzani. A jak jesteście czujni w RMF Max, to łapiecie też świeżynki, które dla was gramy. Zaraz będzie Alok i Khalid w numerze Dive Into Me i to jedna z tych świeżynek. Ale oprócz tego muzycznie warto też wiedzieć, że dziś wieczorem półfinał Eurowizji.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: Tam w tym pierwszym półfinale właśnie dzisiejszym Alicja Szemplińska.
0: Około 22.15 się pojawi, bo ma numer 14 dzisiaj i od razu tutaj też ważna wiadomość, że my na nią nie możemy głosować, no chyba, że jesteście za granicą, to możecie. No to wtedy można sobie coś tam poklikać i wiecie, i pomóc jej wejść do finału.
1: Kliknijcie wtedy, bo to warto, bo to jest strasznie fajna dziewczyna. Kibicujemy jej oczywiście mocno, a my wracamy do nowości, którą już zapowiedzieliśmy, to Alok i Khalid Dive Into Me.
2: To jest nowość RMF Max.

0: wcześniej jak z Justyną rozmawiałem o tej piosence, to mnie pyta, czy to jest ta, gdzie jest takie tu tu tu tu tu tu tu tu tu. I ja mówię, tak, to jest właśnie ta. I pewnie tak samo ją sobie zapamiętacie, bo fajne jest to tu tu tu.
1: No. Także to był Alok i tu. Jakby ktoś był zainteresowany, żeby sobie ten numer sprawdzić, bądźcie z RMF Max, bo tutaj banger za bangerem przez cały czas. Nie inaczej, będzie też po siódmej.
0: Tak jest, więc zostańcie z nami, będą też zabawy. Przygotowaliśmy dużo bangerów. Będzie też Damiano Dawid ze swoim The First Time i będzie jeszcze Yearbox i Graceland. Co to był za akcent?
1: Jakiś hindus.
0: Jakiś dziwny mi wyszedł bardzo.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, pora na podsumowanie ważnych tematów z regionu. Michał Michta, zapraszam na Flash. Kieleccy drogowcy szukają firmy, która wyremontuje ulicę Jagiellońską. Przetarg potrwa do 22 maja. Jak dowiedziało się RMF Max, prace mają objąć odcinek Jagiellońskiej od skrzyżowania z Krakowską do rejonu Karczówkowskiej. Teraz krótko o nowej propozycji kieleckich radnych. Jest pomysł wprowadzenia ulg podatkowych dla właścicieli kamienic w centrum, pod warunkiem, że zdecydują się oni na remont elewacji i podwórek.
1: Właściciele, podmioty, które będą remontować budynki, elewacje, fasady, ale także podwórka, zwiększając ich estetykę, w małą architekturę, w zieleń, mogły otrzymać ulgi.
2: Ale także ze szczerzeniem to dodam, że te podwórka, które zostaną zrewitalizowane i z racji tego będą właściciele kamienic mieli ulgę, mają być ogólnodostępne w godzinach oczywiście dziennych, wyłączając godziny nocne.
0: Mówili radni Marcin Chłodnicki i Michał Piasecki. Teraz pozostałe tematy w skrócie. Kilkanaście załatanych dziur pozostało po weekendowej wizycie cyrku na parkingu przed Stadionem Korony w Kielcach. Nie wszystkim jest do śmiechu. Jak już wiecie z RMF Max, cyrkowcy zakotwiczyli swój namiot w asfalcie. Kto na to pozwolił, o tym Marcin Różyc.
3: Terenem zarządza MOSIR, który z kolei dzierżawi go prywatnej firmie, natomiast ona prowadzi tam parking. Operator parkingu uzyskał zgodę na rozstawienie namiotu przez cyrk. W umowie najmu zapisano, że całkowita odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na parkingu z winy operatora lub podmiotów działających na jego zlecenie spoczywa na nim. Dlatego firma zobowiązała się do naprawy uszkodzeń.
0: I takie naprawy już przeprowadzono?
3: Tak, ubytki wypełniono masą bitumiczną. Odróżnia się jednak ona kolorem od asfaltu wylanego tu lata temu. Część miejskich radnych ma też obawy, że gdy przyjdzie zima, naprawione miejsca mogą się pogłębiać, a to może prowadzić nawet do pękania asfaltu.
0: I tak oto po cyrkowych atrakcjach miejskim służbom wcale nie zrobiło się weselej.
4: Słuchacie RMF Max.
0: A na koniec u nas we Flaszu jeszcze jeden temat. Cisza, spokój, śpiew ptaków, no i nagle ryk silników. W świętokrzyskich lasach pojawili się znów miłośnicy motokrosów i quadów. Nie tylko zakłócają spokój, ale także niszczą przyrodę. Sebastian Nowaczkiewicz z Nadleśnictwa Zagnańsk zwraca uwagę, że zakaz ruchu co do zasady dotyczy utwardzonych dróg na obszarach leśnych.
5: Cały czas obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na tereny leśne, na drogi leśne, więc tutaj apelujemy ciągle, żeby nie wjeżdżać samochodami, pojazdami mechanicznymi na drogi leśne.
0: No, są oczywiście wyjątki.
5: Są pewne odcinki dróg udostępnione do ruchu publicznego, ale wtedy jest to jasna, precyzyjna informacja, że ta droga jest udostępniona do ruchu publicznego. Natomiast generalnie na tereny lasów państwowych nie wjeżdżamy pojazdami mechanicznymi.
0: Tyle Sebastian Nowaczkiewicz z Nadleśnictwa Zagnańsk.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Teraz szybki rzut oka na pogodowe mapy przygotowane na środę. Od czasu do czasu może pokropić, poza tym będzie pochmurno, ale z szansą na przejaśnienia. No, jeżeli zapowiedzi biura prognoz się sprawdzą, to jutro wieczorem będą już dłuższe chwile ze słońcem. Dokuczać może nam jednak mocniejszy wiatr. Maksymalnie jutro od 12 do 14 stopni. W czwartek 17 kresek, a w piątek od 18 do 20. W weekend mniej więcej 15-16 stopni.
6: RMF Max, hity na maksa.
7: Minuty po siódmej, a tutaj wciąż uśmiechnięty, jak zawsze, kanał nadawczy.
8: Hi, hi, ha,
7: ha. No po prostu, słuchajcie, ubaw popachy jest.
4: Poczuj dobry beat.
8: Czekaj, bo ja teraz muszę powiedzieć, jaka piosenka jest. To jest piosenka Damiano Dawida, The First Time.
7: Pięknie. Prawie włoski akcent. O
8: prawie,
7: to chodzi.
8: Prawie, że.
7: Siwek i Borycka z wami do 20:00, to jest kanał nadawczy. Jeszcze będą zabawy, konkursy i same bangery w RMF Max.

0: Ale klimacik. Yearbox Graceland, RMF Max z wami. I cały czas jeszcze trochę słońca. I cały czas jeszcze można pojechać coś załatwić. Trochę energii wam zostało na pewno. A jak zostało za mało, to pozwólcie, że trochę dorzucimy.
1: Zabawimy się też trochę, no bo w sumie już o tej porze to co innego można robić. No nawet jak jesteście w pracy, to też jakąś chwilę na rozrywkę trzeba znaleźć. No i zagrać z nami w zawodówkę.
0: Tak jest. Bawmy się. Jak my się nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi.
1: Dokładnie tak jest. Piszcie nam na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę?
0: I to jest bardzo proste pytanie i proszę nie iść nigdzie dalej. To znaczy napiszcie, za co ją kochacie, ale nie piszcie, co to za praca. Bo na tym polega zabawa, że ja i Justyna będziemy mieli 90 sekund, żeby to ustalić.
1: Żeby zgadnąć, co robicie w życiu. Będziemy zadawać serię niewygodnych pytań, no a wy po prostu będziecie na nie odpowiadać, oczywiście zgodnie z prawdą, ale najpierw dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę, bez podawania tego, jaki jest ten zawód. Poczuj dobry beat.

0: Rej cały czas szuka męża w RMF Max, ale pewnie nie tylko ona. No to dziewczyny, jeśli też się tam gdzieś rozglądacie albo już czekacie na ten pierścionek zaręczynowy, to może być ciekawie, bo właśnie w Mianmie, w Azji, znaleziono, słuchajcie, rubin o masie sięgającej 11 tysięcy karatów. Chyba drugi największy w ogóle taki kamień szlachetny na świecie, który waży około 2 kilogramy. Ponad 2 kilogramy. Jeden kamień, jeden rubin.
1: 11 tysięcy karatów. On ma więcej karatów niż ja złotych.
0: 11 złotych masz na myśli, nie 11 tysięcy przecież.
1: Dokładnie tak. Ale 2,2 kilograma waży. Weź to teraz włóż na pierścionek.
0: No. I noś na palcu. No. Ale jakbyś tak, wiesz.
1: Ale co, kochana, nie uniesiesz? A to mam też taki z temu. To ten ci dam.
0: Ten z plastiku, lżejszy. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listach o Benz wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
3: Hot Benz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: I got something I wanna talk about. Ogłoszenie RMF Max.

0: Wiktoria Kida i Oskar Cyms. No i Księga Żywiołów jeszcze. To numer Gdy będziesz sam w RMF Max, ale my już nie sami z Michałem, bo jeszcze też z Kamilem. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Kamil, ty nam napisałeś, że kochasz swoją pracę za to, że nigdy nie wiesz, o której z niej wyjdziesz i nawet jak pada, to może być w niej dużo ludzi. Zaintrygowałeś nas. Masz nasze zainteresowanie.
1: Cieszę się niezmiernie.
2: Ja w ogóle myślę, że ty jesteś idealnym pracownikiem, którego szuka wielu szefów, jeżeli ty się cieszysz, że nie wiesz, kiedy z roboty wyjdziesz. Czy spotykasz się z dużym zainteresowaniem na rynku pracy?
1: Nie, niestety.
0: Słuchaj, bo my potrzebujemy takich ludzi akurat.
2: Dokładnie. Takiego profilu poszukujemy.
0: Może jeszcze się spotkamy, słuchaj, tutaj w radiu, ale tymczasem musimy zgadnąć, jaki zawód wykonujesz obecnie, zanim zaczniesz pracę w RMF Max, bo na tym polega zabawa zawodówka. Mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, jaka jest twoja praca, jaki jest twój zawód. Będziemy zadawać pytania, a ty odpowiadaj zgodnie z prawdą, ale też nie tak, żeby nas jakoś specjalnie naprowadzić, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, Kamil, no to robimy trochę napięcia i startujemy.
0: Kamil, czy ty pracujesz samodzielnie czy w firmie?
1: W firmie.
2: Mhm. Czy to jest firma twoja czy czyjaś inna?
1: Czyjaś inna.
2: Okej.
0: Na pełen etat czy jakoś częściowo?
1: No, na pełen etat.
2: Przypominam, że słuchacze mogą też zgadywać razem z nami przez nasz Messenger RMF Max. Czyjaś inna i nie na pełen etat, tak?
1: Na pełen etat, na pełen.
0: Na pełen etat, okej. Okay. A zmianowo pracujesz, czy w stałych godzinach?
1: No, zmianowo.
2: Czy w tej firmie coś produkujecie?
1: Można by powiedzieć, że tak.
0: Okej.
2: Czy ty się dokładasz do tej produkcji jakoś? Manualnie?
1: Nie.
0: A masz dużo współpracowników?
1: Pod sobą tak.
0: Pod sobą jeszcze, okej.
2: Pod sobą, czyli ty jakoś zarządzasz tą produkcją?
1: No niekoniecznie.
2: Czy to, co produkujecie, da się kupić gdzieś?
1: Nie.
0: Nawet jak pada, może być w niej dużo ludzi. Czy to jest praca w galerii handlowej na przykład?
1: Nie.
0: Okej.
2: Dobra, to...
0: Mamy propozycję jeszcze tutaj z Messengera. Czy jesteś kierowcą, Kamil?
1: Nie, nie jestem.
2: Czy to, co produkujecie, jest w ogóle namacalne, jakby fizyczne?
1: Tak.
2: Jest fabryka tam, tak? Pracujesz w jakiejś fabryce?
1: Nie.
2: Ale nie da się tego kupić.
0: Czas nam się skończył.
2: Ale nam fatalnie poszło dzisiaj,
0: Tomek,
2: nie wierzę
0: w to. Tomek jeszcze napisał teraz na Messengerze RMF Max, czy w gastro pracujesz?
1: Już jest po czasie.
0: Tak, no.
1: Zgad.
2: Tak?
0: Tomek, no to słuchaj, po prostu w ostatniej sekundzie, dosłownie. To co robisz w gastro?
1: Ja jestem kierownikiem zmiany generalnie.
0: No i w sumie tak, to może cieszyć, że nigdy nie wiesz, kiedy wyjdziesz, bo czas potrafi lecieć bardzo szybko w takiej pracy, no.
1: Dokładnie.
2: Ale to, żeś mnie zmylił tym, że produkujecie coś.
0: No w sumie no jedzenie produkują, no co?
1: No dokładnie.
2: Nie, to przyrządzają, wyprodukowane już jest to jedzenie.
0: No nie wpadliśmy na to po prostu, no. Także Kamil, pokonałeś nas, zestaw gadżetów RMF Max oczywiście leci do ciebie. To miłej pracy, kiedy idziesz do roboty?
1: W piątek.
0: No, to jeszcze troszkę odpoczynku, słuchaj. I dobre bity w głośnikach w RMF Max dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Tak sobie myślę, że to musi być strasznie ciężka robota grać u Calvina Harrisa na skrzypcach, bo to ten motyw po prostu przez cały numer. Wow.
1: A nie śmiej się, to jest jeden z moich ulubionych numerów.
0: Ale ja się nie śmieję, to właśnie podziwiam.
1: Wow.
0: To się trzeba narobić tam, to namachać
1: jest,
0: tą łapą.
1: Strasznie, ale w ogóle połączenie smyczków z takim mocnym bitem, uwielbiam.
0: Wspaniałe, dodatku, Calvin Harris i Ellie Goulding za nami w RMF Max. Przepraszam,
1: tak? Właśnie wokal Ellie Goulding, chciałem dodać, to mi z ust wyjęłaś. Słuchajcie, zaraz prognoza pogody, to też warto zostać.
2: Max!
0: I banger za bangerem, bądźcie z kanałem nadawczym.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. 15 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: Hity na maksa.
1: Teraz szybki rzut oka na pogodowe mapy przygotowane na środę. Od czasu do czasu może pokropić, poza tym będzie pochmurno, ale z szansą na przejaśnienia. No, jeżeli zapowiedzi biura prognoz się sprawdzą, to jutro wieczorem będą już dłuższe chwile ze słońcem. Dokuczać może nam jednak mocniejszy wiatr. Maksymalnie jutro od 12 do 14 stopni. W czwartek 17 kresek, a w piątek od 18 do 20. W weekend mniej więcej 15-16 stopni.

0: No piękny czas, a jaki ma być inny czas? Jak jest za 5 minut 20?
1: Środkowoeuropejski.
0: Piękny czas
1: letni.
0: Jest. Taki właśnie. Za chwilę Tour de Club w RMF Max. Sprawdzimy, co tam się na mieście dzieje. I zostawiamy was w dobrych rękach graby, bo za chwilę najlepsza dziesiątka na liście Hobbenz.
1: A, to kolejny ciekawy czas, który mamy, czyli czas
0: dobry.
1: Na Hobbenz Ekstra.
0: Tak, piękny czas to jest, no. A kanonodawczy jutro po 17.
1: Jeszcze jest jeden czas.
0: Aha.
1: Jest czas na nas.
0: Czas na nas. My spadamy. Siwek i Borycka. Pa!
2: Wtorek, wtoreczek, wtorunio, wtorello. To jest wtorkowy wieczór i imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się niska. No, pewnie są tacy, którzy chcą już sobie weekend poplanować. Proszę bardzo, albo grubo, albo wcale. Tak nazywa się, uwaga, biesiada party. W sobotę po 20 w czerwonym fortepianie przy Piotrkowskiej. Wiecie, jak to jest z takimi biesiadnymi klimatami. Ene, gole z orkiestra, Krzysztof Krawczyk, czy Kaja, czy bratanki. No, niby w tygodniu, to tak nikt nie za bardzo, ale jak na parkiecie takie nuty się pojawią, to nagle parkiet pełny. Biesiada party w czerwonym w sobotę po godzinie 20. W piątek po 22 z kolei juwenaliowe wykłady rapowe, czyli after po koncercie na Kieleckiej Kadzielni w klubie Maska Incognito. W piątek po 10 te stery klubowo-rapowe przejmuje w Masce DJ Sojna. No i oczywiście przypominam o juwenaliowym koncercie na Kadzielni Kiza Fagata, Kacperczyk, Kasba Łagane. To w piątek od godziny 18.
3: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara.
4: No.
5: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Zapraszamy. Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda. I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Jeżeli u was też zrobiło się chłodniej, to można zwrócić na tego ogrodnika Pankracego. Przynajmniej takie mamy polskie, staropolskie wierzenia. Witajcie wieczorowo, Przemek Grabowski w RMF Max. Najważniejsze hity tego maja, wiosny, no i powoli też wakacji. Będą nowości, premiery, a zestawienie we wtorek otwiera Andy Dust, jego Zokaria.

0: Jaki kolor kojarzy wam się z latem właśnie? Bo mi na pewno taki turkusowy, kolor morza, zielony, wiadomo. No i pomarańczowy, taki wiecie, pomarańczowo-czerwony przy pięknym zachodzie słońca. O kolorach lata. Cleo i jej bardzo słoneczne nowości, trzeba przyznać, która czeka na debiut i wasze głosy wieczorowo na rmfmax.pl. A teraz klubowe bity na miejscu 9. Odświeżony klasyk Faithless plus Bibi Rexa New Religion to dzisiaj 9.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

No trudno do tego nie tańczyć. Country Night, Jesse i Spritz. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Kto lubi tańczyć, kto lubi spotykać się z ludźmi na festiwalach, no to jesteście na dobrej fali, bo dzisiaj wieczorem w RMF Max u Graby też będą do wzięcia wejściówki i to podwójne na 2 dni na ING Beats w czerwcu. To przed wami. A teraz w poczekalni Gibbs, Kukon i Jonathan zaskoczyli właśnie tak w tym numerze. Ty masz.

0: Mowa ciała, DJ Ale Farben i jego Body Talk. To dzisiejszy dem kanaliście Hop Benz, a kto chce powyginać śmiało ciało na ING Beats już w czerwcu, RMF Max zaprasza. Graba ma dla was podwójną wejściówkę. To nie jest jakaś zwykła wejściówka, to jest karnet na 2 dni dla 2 osób. Dlaczego to ty chcesz tańczyć? Po prostu napisz, z kim i dlaczego. Numer SMS-y to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Będę dzwonił dzisiaj wieczorem, a za chwilę wracamy do odliczania. Sprawdzimy, gdzie ląduje ekipa BTS. Pojawi się też nowość aż z Kanady.
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2!
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
17: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
18: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
21: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
22: I po reklamie.

Przepraszam za moje dziwne skojarzenia, ale to jest taki hit, na którym ja bym po prostu pojeździł sobie na koniu. No kiedyś na koniku człowiek siedział, nie jestem w tym za dobry, ale to jest taki kowbojski, taki folkowy klimat. Taką muzykę robi Kanadyjczyk Cameron Whitcomb. Pozytywnie nasze nowości tego tygodnia, Kingdom of Fia. Wcześniej chłopaki z BTS w numerze Swim, teraz nasza Bledka. No nie wiem, czy ten numer nadaje się akurat na jazdę konno, ale może na rower, to na pewno. Jej dwa dni.

0: Madonna łączyła elementy muzyki house już dawno, dawno temu za górami, za lasami w swoich produkcjach, w szczególności Vogue. No i tu słychać również takie inspiracje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dziewczyny czekają na wasze głosy, tak, tak. rmfmax.pl. Za chwilę nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj król animacji i elektroniki też. No przynajmniej książę. Anima i jego Beautiful.
1: Three. Number 3. You make me feel alive again.

Chciałam ciebie więcej. Na ostro, takie zaskoczenie. Roxy potrafi nie tylko takie ballady. Roxy i White, premiera tego tygodnia w RMF Max. Czekają na wasze głosy. Komu się bardzo wkręciło, no to głosujemy szybko. rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek Anima, jego Beautiful. Dwójka należała do Kygo, Save My Love. A na miejsce pierwsze wraca dzisiaj Tame Impala, ale w remiksie Jenny, który zyskał popularność już nie tylko w internecie. Dracula to nasza nowa jedynka. RMF Max. One. One. One.

0: Mamy to Tame Impala, wraca na miejsce pierwsze listy Hobbens, za chwilę Loco Loco od Gordo i jeszcze więcej dobrego bitu na wieczór. Będą też do wzięcia bilety na ING Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. Wtorek, wtoreczek, wtorunio, wtorello. To jest wtorkowy wieczór i imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się niska. No, pewnie są tacy, którzy chcą już sobie weekend poplanować. Proszę bardzo, albo grubo, albo wcale. Tak nazywa się, uwaga, biesiada party. W sobotę po 20 w czerwonym fortepianie przy Piotrkowskiej. Wiecie, jak to jest z takimi biesiadnymi klimatami. Enej, gole z orkiestra, Krzysztof Krawczyk, czy Kaja, czy bratanki. No, niby w tygodniu, to tak nikt nie za bardzo. Ale jak na parkiecie takie nuty się pojawią, to nagle parkiet pełny. Biesiada party w czerwonym w sobotę po godzinie 20. W piątek po 22 z kolei juwenaliowe wykłady rapowe, czyli after po koncercie na Kieleckiej Kadzielni w klubie Maska Incognito. W piątek po 10 te stery klubowo-rapowe przejmuje w Masce DJ Sojna. No i oczywiście przypominam o juwenaliowym koncercie na Kadzielni Kizo Fagata, Kacperczyka z Bałaganę. To w piątek od godziny 18.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: przedstawiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

Sezon to Dawid Podsiadło i jego nowości w RMF Max. Witajcie po 21. No i startuje festiwalowy sezon w Polsce i dzisiaj wieczorem ugraby też do wzięcia wejściówki na ING Silesia Beats. Nie jakieś takie zwykłe, tylko podwójne na dwa dni. Kto chce, słucha dalej. Mój numer SMS na pewno się przyda, to 3001. A na starcie naszego wieczornego spotkania dobre hałsiwa Sony Fodera i jego Think About Us.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Taki klimat tworzy Eben, jego Heads w RMF Max. Kto już szykuje sobie ciuchy na jutro? No to może tak jutro bardziej na czerwono, bo włoskie badania wykazały, że czerwony kolor zwiększa atrakcyjność nawet o 15%. Dlatego czerwony to nie kolor, to strategia. No to ja jutro przynajmniej w czerwonych skarpetkach. No i stojąc przy szafie, słuchamy kolejnej nowości Rehab. Nie wiem, czy często na czerwono, ale mam nowość, którą polecam. Robię głośniej Rehab i jego Ghost Town.

0: Kto chce do Hiszpanii o Loret de Mar, Mata w RMF Max, a kto chce potańczyć na ING Silesia Beats? No przecież ten czerwcowy weekend coraz bliżej. RMF Max zaprasza, a Graba ma dla was bilety. Podwójny karnet na dwa dni. Do wzięcia dla ciebie. Napisz, dlaczego to ty chcesz tam potańczyć i być może zadzwonię właśnie do ciebie za kilka minut. Mój numer SMS to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość. Kto chce na ING Beats? 3001. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Aziz Amto, Ed Sheeran robi klimaty. Jaki klimat będzie w czerwcu? No bo przecież zbliża się ING Silesia Beats. Kto chce jechać i dlaczego, pisze do Graby SMS-em na 3001. Patryk, dobry wieczór.
1: Witam, cześć, hej.
0: Dlaczego chcesz tam być? 12, 13 czerwca?
1: Bo będę jechał przez całą Polskę. Dawno nie robiłem takiego długiego tripu.
0: Patryk napisał też, że jeszcze nie był, a słyszał, że jest fajnie. No jak słyszałeś, to trzeba sprawdzić, okej. Patryk, musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z line-upu, jednego wykonawcę i masz podwójny karnet na dwa dni dla siebie.
1: Powiem ci, że frontliner mi tam bardzo siadł i na niego bym chciał
0: być. O, to ty na techniawki, na ostro, dobrze, no to a będzie jak? Jeszcze Madix, Lily Palmer na tej samej scenie. Także DV8, B-Front, ale jakbyś chciał zmienić się scenę, to na przykład Young Leosia też. Jakby co?
1: Może zostanę na grupie.
0: Rozumiem, może Young Leosia bez techno, ale też będzie imprezował. Oczywiście, Patryk, wygrywasz podwójny bilet, podwójny karnet na dwa dni na IG i ING Silesia Beats. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Sorbonę, z którą będę na pewno jechał.
0: Wow, ale będzie romantycznie. Mąż, tak. Mąż i żona na techno. I to się nazywa małżeństwo XXI wieku. Dla was nasza też taneczna nowość, Milki w remiksie Davida Getty. Dobrze to zrobił. No tym razem house'y. Just the way you are. Miłej zabawy.
1: Dziękuję.
2: To jest nowość RMF Max. And it goes...

The First Time to Damiano Dawid, który niedawno wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. No i może na miejscu pierwszym pojawi się niedługo John Summit. Mam dla was jego nowość. Rozpędza się z ekipą Chainsmokers. To imprezowe zwierzaki. No tak imprezują, że do niektórych hoteli na świecie to już nie mają wstępu. Naprawdę, co oni tam porobili? Przyznali się, że rzeczywiście nie posprzątali jednego apartamentu. Zróbcie głośniej, nasza nowość John Summit i Chainsmokers.

0: Sam. To wieczorna nowość od Metznera w RMF Max. Polecam ten kawałek także na spacery. Tylko uwaga, uwaga, bo można w lesie znaleźć różne fajne rzeczy. Czasami piszemy na rmfmax.pl. Facet poszedł na spacer do lasu, zajrzał pod drzewo i znalazł prezenty z VI wieku. No niestety nie będzie mógł sobie tego zatrzymać. Więcej u nas rmfmax.pl, a ugraby za chwilę. Somber. Wróci też Swedish House Mafia.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: California Love sprawia, że robię głupo.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Nareszcie.
1: No nareszcie, wieczorny czas. Męskiej Grani Orkiestra, no i ich nowość na tegoroczny sezon. Teraz nareszcie kawałek dla każdej pielęgniarki, bo dzisiaj dziewczyny świętują. Przepraszam, nie tylko dziewczyny, oczywiście pielęgniarze też. Dzisiaj mamy jeszcze dzień pielęgniarza i pielęgniarki. I to nieprawda, że w Polsce średni wiek pielęgniarki to 75 lat. No ale blisko. Dla wszystkich z Swedish House Mafia. Dzięki, że jesteście. Wait so long.

Nothing Breaks Like a Heart. Taki klimat wieczorowo zrobili nam Mark Ronson i Miley Cyrus. Teraz zaproszenie na trasę. Naszą trasę oczywiście. Lato na maksa. Wjeżdża w sobotę do Piły. Kto będzie? Szczegóły w tej godzinie. Teraz Gromi, który na lato też szykuje kilka niespodzianek. A jedna z nich teraz. Gromi, jego muzyczna nowość w RMF Max. Say my

Miss Dior, nasze modelki, które rządziły również na scenie RMF Max, na naszej trasie Lato na Maxa, no i wystartowaliśmy. Lato 2026. Ja wiem, że za oknem nie czuć, ale nasza letnia trasa już się dzieje i kolejny przystanek w najbliższą sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni. A w Pile na naszej scenie Zalia Posti, ale także Ola Bieniarz, która zamiksuje największe hiciory, które znacie z RMF Max, i może w jej playliście znajdzie się także ten kawałek, Felix Jen, Kaskada, no idealny numer na imprezy, także na Lato na Maxa w Pile w sobotę. Boy, you turn me.

Letka w RMF Max. Komu miałabym powiedzieć? No to ja chciałbym powiedzieć, że rozwiązaliśmy zagadkę. Wiele osób pytało. Nikt nie był odważny tak głośniej. Czy można siadać na desce sedesowej w publicznej toalecie? Teoretycznie tak. Więcej na rmfmax.pl, chociaż tam bardziej niebezpiecznie, to często jest to w powietrzu. A nawet kran jest często bardziej zanieczyszczony niż ta deska. Oczywiście są wyjątki. Teraz pauza wieczorowa w RMF Max dla tych, którzy także w łazience z nami o tej porze, nasze wieczorne house'y. Pauza i Magnetic.

Less, New Religion. Teraz numer, który słychać już w klubach, na festiwalach dookoła świata. My też zapraszamy na najciekawsze wydarzenia. Mamy dla was bilety na ING Silesia Beats. Jutro Graba też będzie mieć dla was podwójne karnety, tak, dla dwóch osób na dwa dni. Kto chce tańczyć razem z nami i dlaczego? Pisze na 3001 koszt jak zwykły SMS. Teraz też potańczymy Another w numerze Talk to You.

0: Live a Dream to Alex Warren i jego muzyka. Wiemy, jak śpiewa, ale jak pachnie. No czasami to trzeba się powąchać, bo podobno kobiety bardziej pociąga zapach faceta niż jego wygląd. Bardzo często. Może dlatego trudniej się dopasować przez internet. Po prostu trzeba się spotkać gdzieś w realu, no i trzeba się powąchać. Ciekawe, jak pachnie Gordo na imprezach. No na pewno spocony. Loco Loco już za chwilę w RMF Max. Max.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: I po reklamie.

Imprezowe Kalifornia Love White. Być może w tym tygodniu wskoczy na miejsce pierwsze listy o BNC. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Teraz gość, który już tam był na samym szczycie, to Kungs, który często w swojej muzyce korzysta z żywych instrumentów. Pokazał kiedyś, jak świetnie gra na gitarze. Tak więc potrafi. Nie tylko, że tam, prawda, myszka i klawiatura. Kungs i

Czy pamiętacie jeszcze te dziewczyny? To duet Icona Pop. Co jakiś czas pojawiają się na festiwalach i w klubach, bo gdzieś tam po drodze miały jeszcze mnóstwo hitów. Teraz nowy na horyzoncie, który polecam wam w tym tygodniu. Świeża nuta z listy Hot Bands. To Niemiec Topic i Becky G. Topic łączy tutaj afrohausy i takie latino brzmienia. Słychać tu wakacje w numerze Sorry Papi.

All I Know, Rudimental. Na wieczorne pobudzenie polecam bity RMF Max, jeżeli na przykład w ciągu dnia przymyka wam się oko. Jakby co, to proszę nie za długo, jeśli chodzi o drzemki. Według naukowców NASA taka optymalna popołudniowa drzemka trwa od 20 do 30 minut. Nie więcej. Natomiast taka idealna dokładnie 26 minut. Dla tych, co może już przy łóżku, Wiktor Jakida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów wieczorowo w RMF Max, gdy będziesz sam.

Baby, Matt Wysota w RMF Max. Teraz wiadomości, w Japonii tam co jakiś czas pojawiają się ciekawe usługi. Mają tam różne dziwne rzeczy i w Japonii jest także usługa wynajmowania partnera tylko na wspólne wyjście albo zdjęcia, czyli nie idziecie tak oficjalnie na randkę, tylko tak na niby, żeby sobie zrobić zdjęcie dla przyjaciół, dla rodziny. Może to jest pomysł na biznes w Polsce. Kto chciałby wynająć grabę? Nie wiem tylko, jak ustalić cenę. Oczywiście $1 000 000, ale dla was promocja, 99% zniżki.

Chłód, tak śpiewała Asia Tomasik. No i rzeczywiście Polskę objął chłód dzisiaj wieczorem. W nocy też będzie zimno, ale spokojnie, sprawdziłem prognozę długoterminową jeszcze na maj. No, tak do weekendu to rzeczywiście chłodno, ale już po weekendzie to wracamy do wiosny. Będzie coraz więcej słońca i będzie przyjemnie. I w końcu będzie można wyskoczyć w shortach, tak mi się wydaje, a nie tylko cały czas czapka i jeszcze może szalik.

0: Fajne bity, zrobili tutaj mega klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Kłódki, odkrywamy polskie talenty wieczorowo, jutro również. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w RMF Max. Startujemy nasz wieczór także jutro, tomorrow, środa 20, a rozpoczniemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. I jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Podwójne karnety na dwa dni. Do wzięcia u Graby. Miłej nocy, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
5: Tu się czuję hity.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.